0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Uważamy, że zabójca dokonuje pomsty na tych ludziach za krzywdy wyrządzone zaginionym kobietom, zaczął wykład. Teraz postaram się to w miarę zbornie naświetlić. Akta każdej z tych spraw liczą po kilka tomów, więc będę nieco uogólniał. Po szczegóły zapraszam do naszej analityczki Halinki, która opracowywała tabelę. W tym momencie na ekranie komputera, do którego podłączony był projektor, wyświetliła się ta sama fotografia, a obok niej plansza z nazwiskami i datami. Zgromadzeni wiercili się, szukając obrazu. Ściany gabinetu ministra obłożone były książkami, jedynie drzwi były białe. Twarze wszystkich zwróciły się więc w tamtym kierunku. Lisek chwycił wskazówkę i przesuwając ją kolejno od ciała do ciała referował. Iwo Owczarek i komendant Andrzej Mąka zaginęli jako ostatni. Przyporządkowaliśmy tych panów do sprawy Anety Malinowskiej.

0: Wiśniowski. Owczarek był podejrzewany o usiłowanie gwałtu na sąsiadce. Śledztwo przez 4 miesiące prowadził Mąka. Zostało umorzone. Młoda pielęgniarka zaginęła miesiąc później. Miejscowi przez lata obwiniali Owczarka o uprowadzenie dziewczyny i zakopanie jej w lesie. Za taką wersją lobbował w miejscowości głównie Kacper Dragan, brat Anety. Ale nie tylko. Funkcjonariusze, którzy zbierali dane, potwierdzają, że społeczność uważała Owczarka za bezkarnego. I to między innymi dlatego doktor wyjechał z kraju. Nie mógł znieść plotek na swój temat. Żona twierdzi, że od lat żyli w białym małżeństwie. Nie złożyła pozwu o rozwód ze względu na dzieci. Dziś są dorosłe. Iwona Owczarka podejrzewano też o porwanie pielęgniarki Aliny Rąbek-Kotary. Taką wersję kolportował jej mąż, którego kobieta porzuciła, nawiązawszy romans z przystojnym doktorem. Na ekranie pojawiła się pierwsza konfiguracja nazwisk w kółkach. Kolejne ofiary to Radomir Pękalski i Krystyna Pękalska. Ilona Strzałka była kochanką obojga. Manipulowała małżonkami przeszło rok. Kiedy sprawa wyszła na jaw, to Pękalska czuła się skrzywdzona. Dążyła do rozwodu i Strzałka początkowo miała świadczyć na jej korzyść, ale nieoczekiwanie przeszła na stronę męża. Jego adwokat wniósł o przesłuchanie Ilony jako świadka.
1: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Miało miejsce we wsi Wszechświęte 3-15 sierpnia 1899 roku o godzinie 5 po południu. Stawił się osobiście Jan Onufry Gombrowicz, lat 30 od urodzenia, właściciel majątku Małoszyce w towarzystwie świadków. Ignacego Kotkowskiego, lat 60 od urodzenia, właściciela majątku Bodzechów i Wincentego Pigłowskiego, lat 38 od urodzenia, zarządcy majątku Małoszyce. I przedstawił mi dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że ono urodziło się w Małoszycach 23 maja, 4 czerwca bieżącego roku o godzinie 5 po południu z jego prawowitej żony Marceli Antoniny Skotkowskich, lat 25 od urodzenia. Temu dziecięciu na chrzcie świętym, dokonanym tego dnia przez księdza Jana Nowakowskiego, nadano imiona Irena Antonina, a jego chrzestnymi byli Ignacy Kotkowski i Aniela Paszkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom został przeczytany oraz podpisany przeze mnie i przez nich. Pod tekstem znajdują się podpisy Marceliny Gombrowicz, księdza Jana Nowakowskiego, Ignacego Kotkowskiego, Jana Gombrowicza oraz Wincentego Pigłowskiego. Irena otrzymała drugie imię po matce, Antonina. Matka nie lubiła swojego pierwszego imienia Marcelina, więc cała rodzina nazywała ją Tosią. A na Irenę wszyscy mówili Irena. W księdze parafialnej status społeczny rodziców został określony jako heredis, czyli dziedzic. Ojcem chrzestnym Ireny był dziadek ze strony matki, Ignacy Kotkowski. Miał wtedy 62 lata. Był przemysłowcem, przedstawicielem rodu ziemieńskiego i magnackiego. Jego przodkowie na terenach staropolskiego okręgu przemysłowego, położonego w regionie Gór Świętokrzyskich, ujarzmiali rzeki, wprawiając w ruch maszyny w kuźnicach, hutach, fabrykach, tartakach i młynach. Matką chrzestną Ireny została Aniela Paszkiewicz, cioteczna siostra matki, córka Emilii. Emilia Maria Ścibor-Kotkowska wyszła za mąż za obcego. Ludwik Paszkiewicz, właściciel majątku w Żurawicy, nie był w żaden sposób spokrewniony z Kotkowskimi. Ojciec Ireny, Jan Onufry Gombrowicz, kupił majątek Małoszyce w 1890 roku na 2 lata przed ślubem z Marceliną Antoniną Kotkowską. To tutaj urodziło się 4 dzieci Gombrowiczów. Pierwsze, Janusz, już rok po ślubie. Po kolejnych 12 miesiącach na świat przyszedł Jerzy. Po 4 latach Irena. Na końcu Witold. Dom w Małoszycach, sprowadzany tradycyjny modrzewiowy dworek, został rozbudowany i dostosowany do potrzeb dużej rodziny.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra.

Biografia Ireny Gombrowicz Aleksandry Gąsowskiej, opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: uciekł.
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Czarny Mary.
0: Czarny Mary.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku szukam odpowiedzi na pytanie, w czym sztuczna inteligencja może wspierać pisarzy i sprawdzę, czy można się nauczyć pisać. Powieść kryminalną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą, opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
2: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku szukam odpowiedzi na pytanie, w czym sztuczna inteligencja może wspierać pisarzy i sprawdzę, czy można się nauczyć pisać. Powieść kryminalną.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

146 dzień roku, 26 maja i wtorek i mamy dzień dobry dla mamy. I prezenty dla mamy, mamy też mam nadzieję. Drogie mamy, w dniu mamy. Dużo dobrych słów wam życzę już teraz, drogie mamy, byście mogły dzisiaj usłyszeć ich więcej niż zwykle. A życzenia dla mam z okazji Dnia Mamy przyjmuję od teraz wasze lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. W śniadaniu mistrzów przekażę je dalej. Moja mama na przykład lubi House of Rising Sun. To dla tych mam, co lubią. Animalsi. Na dobry początek dnia. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: Howard Shore i muzyka z infiltracji na 3 minuty przed 7. Życzenia dla mam przyjmuję pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. No, nie musicie sobie życzyć kolejnych faktów pierwszych dzisiaj o poranku, bo Mateusz Bożek w Studio Faktów jest.
1: Zgadzam się, dokładnie. Też życzę oczywiście wszystkiego najlepszego mamom.
0: A co w faktach?
1: A co w faktach? O tym, kiedy odbędą się wybory na nowego prezydenta Krakowa, a także o sukcesie, bardzo szybkim nawet sukcesie, i dziś świątek w wielkoszlemowym French Open.
0: Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze. Orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
7: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super, kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 26 maja, wtorek. Jest 7, słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Pierwsze porannie fakty ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Przeprowadzili serię uderzeń na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawiać miny, informuje dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Były to ataki w samoobronie w południowym Iranie, aby chronić nasze wojska przed zagrożeniem ze strony sił irańskich, oświadczył rzecznik CENTCOM, kapitan Tim Hawkins. Amerykanie uderzyli także w wyrzutnię rakiet ziemia-powietrze w mieście Bandar e Abbas, namierzającą amerykańskie samoloty. Te ostrzały, jak podkreśla się w amerykańskich komentarzach, nie oznaczają końca rozejmu. Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się, przypominam, 28 lutego. Prawdopodobnie pod koniec sierpnia odbędą się wybory nowego prezydenta Krakowa. W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Antoni Fryczek, sekretarz miasta, przekonuje, że miejskie instytucje pracują bez zakłóceń.
12: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
1: A co o nowych wyborach mówią mieszkańcy Krakowa?
13: Kto będzie, to trudno przewidzieć, kto będzie startował. Pan Gibała będzie startował.
14: Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
15: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. To dobrze czy niedobrze?
16: To się okaże. Stara Rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem, tego nie wie nikt.
1: Usłyszał nasz reporter RMF FM Maciej Sołtys. A kto będzie kandydować? Giełda nazwisk już ruszyła. Na tej giełdzie Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
17: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
1: Do kandydatów i tematu referendum w Krakowie będziemy wracać w faktach RMF Classic.
4: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Iga Świątek rozpoczęła walkę o piąty w karierze triumf w wielkoszlemowym French Open. Rozpoczęła od zwycięstwa nad 17-letnią Australijką Emerson Jones. W pierwszej rundzie turnieju w Paryżu polska tenisistka wygrała w godzinę 6-1, 6-2. Było to pierwsze spotkanie obu zawodniczek. O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
18: Świątek nie dała 17-letniej Australijce żadnych szans, pojedynek był więc dosyć krótki. Nie to było jednak najważniejsze. Według specjalistów Polka jest pierwszą tenisistką w historii, która dotarła do drugiej rundy we wszystkich 25 wielkoszlemowych turniejach, w których zagrała w jednej dekadzie. Wśród mężczyzn nie udało się to nawet idolowi zawodniczki z Raszyna, Rafaelowi Nadalowi. Mam nadzieję, że w tym roku stanie ona znowu w Paryżu na najwyższym stopniu podium, mówi mi młody paryski kibic.
1: Kolejną rywalką Polki będzie jutro Czeszka Sara Bejlek. Dziś na korcie Kamil Majchrzak, ostatni polski singlista, który zagra w pierwszej rundzie. Jeszcze przed południem o 11:00 mecz z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
0: Na kolejny raz fakty rozegrają się na naszej antenie o 7:30. Wtedy z nowymi wiadomościami z kraju i ze świata wróci do nas Mateusz Bożek. Teraz przyglądamy się temu, co na mapie pogodowej, a tu ładnie, nieźle, pięknie. Piękny, ciepły dzień nam się zapowiada dzisiaj, do 28 stopni nawet, i najcieplej ma być na krańcach zachodnich tym razem. Już teraz słonecznie i naprawdę ciepło, od 13 do 16, 17 stopni nad całą Polską słońce. Trochę niewielkich chmur mamy na krańcach wschodnich, wiatr też nie będzie nam przeszkadzał, lekko tylko powieje. No, maksymalnie będzie to wiatr umiarkowany. 6:45 już na Śniadanie Mistrzów zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle do 10:00 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: Ewelina i Paulina, dzisiaj imieninowe, wszystkiego dobrego. Na pewno Eweliny i Pauliny to również mamy. No to dzisiaj podwójny prezent powinien do was powędrować, bo przez Śniadanie Mistrzów możecie podać życzenia dla waszych mam. Jeżeli to Ewelina albo Paulina, to tym bardziej. Czekam. Wieści. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl i spróbujcie wybrać jedną rzecz, taką, w której wasza mama jest naj. Napiszcie do niej. I do mnie też o tym, a ja podam wiadomość dalej. A urodziny mają polscy aktorzy Bartłomiej Topa i Tomasz Schimmscheiner. Wszystkiego najlepszego dla obu panów. W poranku RMF Classic dziś oprócz dnia mamy temat sztucznej inteligencji. W czym AI może pomagać pisarzom? W czym może ich wspierać? O tym porozmawiamy o 9:00 i czy można się nauczyć pisać kryminały? O to zapytam Jakuba Ćwieka.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
0: 6:05 już na dobry początek dnia. Tina Turner i GoldenEye.

0: Powrót siedmiu wspaniałych, 10 po siódmej, dzień mamy, mamy, a skoro mamy dzień mamy, to Matka Królów w datowniku się powinna pojawić.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Dzisiaj wiadomo, każdy powinien pamiętać o najlepszych życzeniach dla mamy, bo my wszyscy dzisiaj mamy dzień własnej mamy. Do grona najsławniejszych matek w naszej wspólnej historii niewątpliwie należy Elżbieta Rakuszanka. Rakuszanka, czyli Austriaczka. Po czesku do dzisiaj Austria to Rakousko. A Elżbieta była córką króla Niemiec i Węgier Albrechta II Habsburga i Elżbiety z cesarskiego rodu Luksemburgów. Po wczesnej śmierci obojga rodziców jako królewska sierota trafia na dwór innego Habsburga, króla Niemiec Fryderyka III. On o nią zadbał, wykształcił, próbował też znaleźć dla niej dobrą partię małżeńską. Jakoś nie wyszło, ale finalnie w 1454 roku Elżbieta została żoną naszego króla Kazimierza Jagiellończyka. W różnych podaniach kronikarze czepiają się nieco jej urody, ale ona sama pokazała, że są ważniejsze sprawy. Została i żoną króla, i królową. Byli nadzwyczaj zgodnym małżeństwem, co w czasach królewskich politycznych związków niekoniecznie było takie oczywiste. Elżbieta wiernie stała przez następne dekady u boku męża. Przeszła do historii jako matka królów, bo rzeczywiście wśród 13 urodzonych przez nią dzieci było 6 synów, z których aż 4 było królami. Najstarszy, Władysław Jagiellończyk, został królem Czech i Węgier. Elżbieta zadbała, żeby po śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka Władysław nie wysuwał pretensji do ojcowskiego polskiego tronu. W ten sposób w zgodzie umożliwiono objęcie polskiego tronu przez młodszego syna Jana Olbrachta. Potem królem Polski był kolejny jej syn Aleksander, a po nim następny Zygmunt I, który przejdzie do historii jako Zygmunt Stary. Każdą ze swoich córek wydała za godne partie. Jadwigę za księcia Bawarii, Zofię za elektora Brandenburgii, Annę za księcia Pomorskiego, Barbary za księcia Saskiego, a jej imienniczkę Elżbietę za księcia Legnickiego. Jej synami byli także święty Kazimierz, patron Polski i Litwy, a także Fryderyk, który jako duchowny został kardynałem i prymasem. Powszechnie szanowana, dobrze wspominana, dożyła prawie 70 roku życia. A skoro to Dzień Matki, to myślę, że mi Państwo nie będziecie mieli za złe, jeśli z tej okazji złożę najserdeczniejsze życzenia krakowiance Karolinie Szuster, która dopiero co, zaledwie kilka dni temu, została mamą. Wszak w dzisiejszych czasach każda matka to już nie jest na wagę złota, tylko na wagę brylantów. Więc uśmiechu i radości dla wszystkich mam.

0: Artist i Ludovik Purs. 21 minut po 7. Śniadanie Mistrzów trwa. Wakacje już tak naprawdę tuż, tuż. Jeśli na wakacje na przykład, to może City Break albo jakiś wyjazd dłuższy. Jeśli lecicie wtedy z lotniska w Pyrzowicach, to mam dobre wiadomości parkingowe. Więcej miejsca się tam zrobiło.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Zakończył się właśnie drugi etap budowy parkingu terenowego P4 na lotnisku w Pyrzowicach. To jest część większej inwestycji zaplanowanej do 2032 roku, przypomina Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.
2: Do użytku oddano 500 nowych miejsc postojowych, zwiększając łączną pulę miejsc dostępnych na terenie portu do ponad 7300. Nowy parking jest w pełni monitorowany, jest oświetlony i zintegrowany z systemem rezerwacji online. Zapewniamy stąd bezpłatny, całodobowy transfer pod terminale pasażerskie realizowany elektrycznymi busami, które przystosowane są do transportu osób z niepełnosprawnościami.
0: Ale na tym nie koniec.
2: Jeszcze w czwartym kwartale bieżącego roku zakończymy rozbudowę parkingów P1 oraz P5, co wygeneruje kolejnych 1500 miejsc postojowych.
0: Nowy parking kosztował 11 milionów złotych.

0: Śniadanie u Tiffany'ego wybrzmiało w śniadaniu mistrzów, a o 7.30 Mateusz Bożek będzie miał dla nas wieści międzynarodowe i treści. Będą rozmowy na linii USA-Rosja i będziemy liczyć do 5, jeżeli chodzi o drugą rundę French Open. Szczegóły za moment.
1: Reklama. Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
5: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na wieści z kraju i ze świata. Tema dla nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa, Mateusz Bożek.
1: Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem na temat wojny w Ukrainie, dwustronnych stosunków i sytuacji w Iranie. Taką informację przekazał Departament Stanu USA. Jak czytamy w komunikacie, rozmowa odbyła się na prośbę Ławrowa, szczegółów jednak nie ujawniono. Według resortu dyplomacji w Moskwie, Ławrow poinformował Rubio o decyzji Kremla w sprawie przeprowadzenia systematycznych uderzeń na cele w Kijowie, powiązane z ukraińską armią. MSZ Rosji ostrzegło wczoraj, że siły zbrojne Rosji rozpoczynają serię uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie stolicy Ukrainy i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie Kijowa. Podstawowa benzyna tańsza o 4 grosze, diesel aż o 10. Kierowcom przypominamy o nowych maksymalnych cenach, jakie zobaczymy dzisiaj na stacjach paliw. Popularna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 42 grosze, a olej napędowy 6,75.
2: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Żeby przeliczyć wszystkich naszych tenisistów w drugiej rundzie French Open, liczymy aż do 5. Tylu już zapewniło sobie awans. Iga Świątek, królowa Paryża, pewnie pokonała młodą Australijkę.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku.

Czekamy, by pan Kamil dołączył do zacnego grona. No, na kolejne fakty czekać zbyt długo nie będziecie. O 8 wraca do nas Mateusz Bożek. Na zachodzie słońce, na wschodzie też słonecznie i w centrum też piękne, bezchmurne niebo. Wtorek może być jednym z najładniejszych dni w tym tygodniu i niech tak będzie. Po południu upalnie zrobi się na krańcach zachodnich, tam nawet do 28 stopni w cieniu, teraz od 13 stopni, tyle pokazuje termometr w Białymstoku, po 16 w Gdańsku. Bardzo ładny dzień to będzie. Tak ma być, przecież to Dzień Matki dla mam wszystkich. Najlepsze życzenia spływają do mnie na skrzynkę mailową. Można jeszcze pisać lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Po 9:00 ważne wyzwanie. Także w mediach społecznościowych dla was szykujemy, a tak naprawdę okazję związaną z dniem mamy. A wśród urodzonych 26 maja jest, nie że o nim zapomniałem, zostawiłem sobie go na deser, Leny Krawiec. Ja naprawdę nie wiem, jak on to robi, że przekracza taką kategorię, jest poza kategorią wiek, prawda? A także wiek dojrzały, prawda? A także starzenie się. Jego, mam wrażenie, te kategorie opisu kompletnie nie dotyczą. Gra, koncertuje, ma się świetnie, jest po 60, panie Leny. Wszystkiego dobrego, no i czekam na powrót do Polski. Tymczasem z Rustina. Jedna z moich ulubionych piosenek. Poranne. Road to Freedom. Panie

0: 1670, muzyka Jerzy Rogiewicz, 7.39, śniadanie mistrzów trwa, Matki Dzień obchodzimy. W mediach społecznościowych widziałem ostatnio taki filmik, na którym uczniowie dzwonią do swoich mam, żeby im powiedzieć, po prostu kocham cię. I okazuje się na tym filmie, który jak rozumiem nie jest fejkiem, tylko prawdziwą opowieścią ze szkoły, okazuje się, że większość mam w pierwszym odruchu po takim kocham cię mówi: dobra, synu, co się stało? Gdzie jesteś? Co przeskrobałaś? Czy wszystko z tobą w porządku, synku? No, taki odruch. To znaczy, że chyba za mało mówimy mamie: kocham cię, jesteś mi ciągle potrzebna, jesteś najfajniejszą mamą na świecie. To wy możecie teraz to napisać. Za co najbardziej kochacie waszą mamę? Jedna rzecz, w której wasza mama jest the best, najlepsza po prostu. Czekam na wasze opowieści, historie, zbieram je pod mailem lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl i życzenia dla mam w śniadaniu mistrzów przekazuję dalej. Moja na przykład mama, Anna, jest najlepsza w pomaganiu innym. No nikt nie potrafi tak pomagać jak ona. Z całą pewnością tak właśnie jest.
1: Świętujemy Dzień Matki w

0: reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
2: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
1: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Sting i kultowe dźwięki z Leona Zawodowca. Shape of my heart. No to może być też piosenka dla mamy. Serduszka posyłamy. Na życzenia czekamy. 10 minut brakuje do 8.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Nie czekamy już na wieści ekonomiczne. Ma je dla nas Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Niestety na początek wieści rozczarowujące, no bo tak trzeba mówić o najnowszych danych o sprzedaży detalicznej za kwiecień. Z miesiąca na miesiąc dynamika wzrostu sprzedaży spadła o kilka punktów procentowych. Winny jest przede wszystkim kalendarz. Święta wielkanocne były na początku miesiąca, więc zakupy częściowo robiliśmy już w marcu i ten zysk, te wydatki nasze poszły właśnie na konto marca, no ale ekonomiści i tak mówią o niepokojącym sygnale. Jeśli sprzedaż będzie spowalniać, byłyby to bardzo złe wieści dla polskiej gospodarki przez to, w jaki sposób ona funkcjonuje.
3: W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z PKB opartym przede wszystkim na konsumpcji, no ma to znaczenie.
2: Ekonomista z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie, dr Artur Fix, wskazuje, że istotne są też plany Polaków na wydatki w kolejnych miesiącach.
3: Tutaj też jest pewnego rodzaju zatrzymanie tych wydatków. Mamy w perspektywie urlopy i też zastanawiamy się, czy już nie warto troszkę przyoszczędzić.
2: Bo podkreślmy, że spadek sprzedaży detalicznej w Polsce, czyli spadek konsumpcji, jest bardzo groźny dla rozwoju polskiego PKB, bo przemysł nas nie chce ciągnąć w górę. Rolnictwo, choć dość obszerne, to też nie daje takiego zastrzyku dla produktu brutto, a więc nasza gospodarka stoi właśnie na konsumpcji, co budzi różne takiego rodzaju właśnie niepewności. Jeśli ta konsumpcja przestanie rosnąć, spadek wzrostu PKB wydaje się być pewny, no a grupa państw G20, której tak możemy formalnie na papierze, w liczbach, będzie nam się odjeżdżać.
0: I teraz wyobrażam sobie wszystkich tych, którzy słuchają ciebie i poranka RMF Classic i tak rano obudzi się z taką myślą, a kupię sobie i teraz...
2: A można, zachęcamy, jeśli mamy takie możliwości, to napędzajmy.
0: Szczególnie, że nasza waluta stoi dość mocno.
2: No więc jakieś zakupy zagraniczne, czemu nie? To dzięki temu, że złoty stoi dość mocno, to też w tych danych o sprzedaży detalicznej nie widzimy na przykład spadku sprzedaży sprzętów elektronicznych, a tam dolar ma duże znaczenie. Jak stoi teraz? 3,64 o poranku, a więc dość nisko. Euro 4,23 zł. Frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 4,90.
0: I pewnie ktoś teraz pomyślał, dobra, to kupię mamie coś fajnego, tylko błagam, byle nie odkurzacz.
2: Nie słuchajmy tych danych, dziś dzień mamy. Jeśli chcemy coś kupić, to na pewno nie słuchamy danych z GUS-u.
0: Igor Skrzypek był z nami, wielkie dzięki.
2: Dzięki.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Lornbal w Dungeon Dragons, złodziejski honor. Na 2 minuty przed 8 pobrzmiewał w śniadaniu mistrzów, a 8 brzmieć będą fakty, które przygotowuje dla nas Mateusz Bożek. Mateuszu, co 8?
1: Co 8? Mówimy cały czas o tym, że w naszym kraju jest ciepło, słonecznie. Oczywiście, żeby słońca jak najwięcej było. Jednak synoptycy po raz pierwszy w tym roku wydali ostrzeżenia przed upałem.
0: Gdzie? Dla jakich regionów? To będziemy sprawdzać i w pogodzie, i w faktach, szczegóły za moment.
1: Dokładnie.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Po reklamie.
0: 8. RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Czas faktów. I Mateusz Bożek.
1: Po raz pierwszy w tym roku synoptycy ostrzegają przed upałem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Dotyczą części zachodniej Polski. Alerty będą obowiązywać od 13 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Leszna, Legnicy i Grodziska Wielkopolskiego. Po południu temperatura może tam przekroczyć nawet 30 stopni Celsjusza. Warszawa zjednoczyła 16 państw przeciwko planom Brukseli. Chodzi o sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego unijnego budżetu na lata 2028. 8.34. Dzisiaj pierwsze w starcie podczas posiedzenia w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. Dla Polski to kwestia miliardów euro na rolnictwo i rozwój regionów. Czego konkretnie domaga się koalicja 16 państw? O tym korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: Grupa ta kategorycznie odrzuca zaproponowany przez Komisję Europejską mechanizm pieniądze za reformy, domagając się, by to państwa, a nie unijni urzędnicy decydowały o wydatkowaniu środków. Kluczowe postulaty obejmują także przesunięcie spłaty kapitału unijnej pożyczki na KPO oraz reformę Funduszu Konkurencyjności, tak aby wspierał on małe firmy, na przykład z Polski, a nie tylko najbogatsze zachodnie koncerny. To potężny pokaz jedności i zapowiedź twardego oporu wobec takich państw jak Niemcy, Holandia czy Szwecja, które chcą cięć budżetowych.
1: Takie decyzje rodzą u funkcjonariuszy poczucie zawodu, niesprawiedliwości oraz utraty zaufania do państwa. Piszą w liście do premiera związkowcy Solidarności Służby Więziennej. Chodzi o plany rządu dotyczące zmiany systemu wypłat świadczeń mieszkaniowych w tej formacji. Związkowcy już obliczyli, że na tych zmianach stracą. O tym, czego się domagają, dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
11: Natychmiastowego wycofania się rządu z prac nad obniżeniem świadczeń, podjęcia, jak napisano, rzeczywistego dialogu przed wprowadzaniem zmian, analizy porównawczej uprawnień mieszkaniowych w całej mundurówce, a także między innymi objęcia tej formacji adekwatnymi rozwiązaniami modernizacyjnymi. Związkowcy są oburzeni, że rząd chce zmienić warunki wypłat kilka miesięcy po osiągnięciu porozumienia w tej sprawie. Twierdzą, że to bardzo zły sygnał dla funkcjonariuszy, który wpłynie na poziom bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, a także w efekcie na bezpieczeństwo państwa. Powodem jest zmniejszenie atrakcyjności służby i motywacji do pozostania w niej. Z wyliczeń związkowców wynika, że wprowadzenie zmian oznacza obniżenie 16 tysiącom więzienników miesięcznych wypłat o średnio 300 zł.
5: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: W kalendarzu 26 maja, Dzień Matki, w faktach RMF Classic będziemy mówić dzisiaj o wzruszających historiach mam. Jedną z nich jest pani Joanna, która 9 lat temu przeszła przeszczep wątroby. Lekarze po wielu badaniach i próbach wątrobowych dali zielone światło, żeby została mamą. Pani Joanna opisuje, że ten moment, gdy na świat przyszedł jej syn, docenia szczególnie.
2: Dzieci dla mam są wyjątkowe, myślę, że to jest jasne. Natomiast dla mnie ta wyjątkowość jest jeszcze większa. Dzięki temu, że ktoś kiedyś zdecydował się oddać narząd. Ja dziś żyję w pełni i zostałam jeszcze mamą, czyli to życie pomnożyłam.
1: A w RMF FM przez cały wtorek akcja Halo Mama. My również będziemy zachęcać Was, żebyście zadzwonili dzisiaj do mamy i powiedzieli trzy proste słowa. Mamo, kocham Cię. Czuję się tak jak 50 lat temu. Tak o swoim zdrowiu mówi z kolei Donald Trump. Amerykański przywódca wkrótce będzie świętował 80. urodziny. Dzisiaj przejdzie coroczne, rutynowe badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że lider USA jest w znakomitej formie. O zdrowiu amerykańskiego przywódcy powiemy więcej w RMF Classic jeszcze przed 8.30.
0: A teraz powiemy o tym, co pogodowo wydarzy się na niebie. A dziać się będzie sporo, jest ciepło, 14 stopni i więcej już nawet na termometrze, a dopiero 8. Bardzo przyjemny początek dnia, będzie też bardzo pogodnie przez cały wtorek. Dzisiaj upały szykują się nam na zachodzie naszego kraju, choćby w Zielonej Górze, tam teraz 17 stopni, podobnie w Poznaniu. Dużo słońca mamy od rana, wtorek może być najprzyjemniejszym dniem tego tygodnia. Ona mi pierwsza pokazała księżyc. I pierwszy śnieg na świerkach, i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Tak o spotkaniu z matką pisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Piękny wiersz, prawda? W którym mama gra pierwsze skrzypce. Dzisiaj dzień mamy, na różne sposoby namawiamy was, byście powiedzieli kocham cię, mamo. Ja zapraszam do zabawy, w której po prostu mówicie, w czym wasza mama jest najlepsza. Robi najlepsze łazanki na świecie. Paweł tak napisał i świetnie opowiada dowcipy. A ta mama to Anna. Serdecznie pozdrawiamy pani Aniu. Lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Na kolejne wasze opowieści o tym, w czym wasza mama jest mistrzynią. Czekam, a za chwilę u nas Lidia Krawczuk, łączenie z Waszyngtonem. Potem bardzo ważna opowieść o książkach i sztucznej inteligencji.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.
0: A za moment przegląd prasy. Wcześniej Ennio Morricone za garść dolarów. 5 po 8. Dzień dobry.

0: prasy Łukasza Wojtusika.
1: Przeglądamy prasę o poranku, liczba z drugiej strony wyborczej, na dobry początek 15,5 to ta liczba, 15,5 miliona złotych. Tyle Łatwogang zebrał podczas kolejnej zbiórki, przez 3 dni jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, uzbierał 12 milionów złotych na leczenie Maxa i 3,5 miliona złotych na Adasia. Obaj chorują na dystrofię mięśniową, więcej o tym przeczytacie w wyborczej. Cudzoziemcy coraz wyraźniej wpływają na polską gospodarkę. Z najnowszego raportu Migracja w Polsce, który na pierwszej stronie publikuje we fragmentach Rzeczpospolita, wynika, że w ubiegłym roku mogli oni odpowiadać nawet, uwaga, za 10% polskiego PKB. I chodzi o kwotę nawet kilkuset miliardów złotych. Eksperci podkreślają, że migranci odgrywają kluczową rolę na naszym rynku pracy. Nie tylko wypełniają braki kadrowe w firmach, ale też łagodzą skutki starzenia się naszego społeczeństwa i spadku liczby, naturalnej spadku pracowników. Szacuje się, że w Polsce mieszka dzisiaj od 2 do 2,5 miliona cudzoziemców, a ich udział wśród ubezpieczonych w ZUS zbliża się obecnie do 8%. Więcej z tych badań, wyimków znajdziecie w Rzeczpospolitej. I jeszcze tygodnik Newsweek, nowy, tam Piotr Milewski przygląda się temu, czym jest bezdomność po amerykańsku. Okazuje się, że nie tylko dotyczy ona żebraków na ulicach wielkich miast, ale opowiada też nam Piotr w swoim artykule o egzystencji na granicy między posiadaniem swojego lokum, a nieposiadaniem. Czytam o ludziach, którzy ciężko pracują, a mimo to nie stać ich na mieszkanie. W tekście pojawia się Brian Goldstone, laureat Pulitzera za książkę Nie ma dla nas miejsca, pracujący bezdomni Ameryki. No i okazuje się także z tej książkowej opowieści, że problem jest ogromny. Ponad 11 milionów Amerykanów na czynsz wydaje średnio 78% zarobków i od bezdomności dzielą ich jedna wypłata, jej brak, przeziębienie, choroba, stłuczka, zły humor szefa. Więcej o tym przeczytacie dzisiaj w Newsweeku.

0: Serialowa wersja zombie utworu wykonywanego przez grupę The Cranberries oryginalnie. A my o tej porze zazwyczaj we wtorki odwiedzamy Waszyngton i tak będzie i dziś. Donald Trump od miesięcy przekonuje, że jest w świetnej formie i regularnie podkreśla, że ma doskonałe wyniki testów poznawczych, ale przed jego dzisiejszą wizytą w szpitalu mnożą się pytania o jego zdrowie, ale nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom mówi wszystko. Tej sprawie przygląda się za oceanem Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump ma przejść dziś kolejne zaplanowane badania medyczne w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Będzie to już trzecia taka wizyta w ciągu 13 miesięcy. Sam prezydent i Biały Dom od dawna przekonują, że jego zdrowie jest doskonałe. Problem polega na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Trump przez całą kampanię budował obraz człowieka pełnego energii. Często porównywał się do Joe Bidena, wyśmiewał jego wiek i podkreślał własne wyniki testów sprawności poznawczej. Niedawno mówił: jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówił następująco. Jeden lekarz powiedział: to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami. Ja zrobiłem ten test 3 razy. Dziś o stanie zdrowia Donalda Trumpa wypowiada się coraz więcej lekarzy, którzy zwracają uwagę m.in. na widoczne obrzęki nóg i regularnie pojawiające się siniaki na dłoniach. Biały Dom tłumaczył, że ślady na dłoniach mogą wynikać z przyjmowania aspiryny i częstego ściskania dłoni ludziom podczas spotkań. Część specjalistów uważa jednak, że takie wyjaśnienie jest niewystarczające. Pojawiają się też pytania o częstotliwość badań. Współcześni prezydenci zwykle przechodzą jedno coroczne badanie kontrolne. Tymczasem Trump odbył dodatkową wizytę w Walter Reed. Początkowo pojawiały się niejasne informacje o rezonansie. Później administracja wyjaśniała, że wykonano tomografię komputerową, która, jak tłumaczył lekarz prezydenta, miała wykluczyć problemy sercowo-naczyniowe. Sondaże pokazują, że część Amerykanów zaczyna mieć wątpliwości. Według badania Washington Post, ABC News i Ipsos spadł odsetek osób przekonanych, że Donald Trump ma odpowiednią sprawność psychiczną i fizyczną do pełnienia funkcji prezydenta.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Thomas Newman, człowiek ringu, 8.26, zbliżamy się do kolejnej porcji faktów. W studiu za chwilę pojawi się Mateusz Bożek i będzie miał dla nas dobre wieści. Jeśli planujecie wycieczkę w Tatry, to naprawdę będą dobre wiadomości od Mateusza. I nie najlepsze wieści będą dla tych, którzy na drodze do pracy są, czy też w drodze do pracy, na przykład na S8 koło Warszawy.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. Po reklamie.

0: Jest 8.30, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek.
1: Kierowcy. Zablokowana jest krajowa 25 niedaleko Bydgoszczy. W miejscowości Brzoza zderzyły się ciężarówka i aż 4 osobówki. Nie ma informacji o rannych. 3 auta osobowe zderzyły się także na S8 w Trojanach, niedaleko Warszawy. Jezdnia w kierunku stolicy jest zablokowana. Koniec zagrożenia lawinowego w Tatrach. Jak informują toprowcy, nie ma w tej chwili ryzyka zejścia lawin. Tatrzański Park Narodowy przypomina jednak, że w wyższych partiach gór nadal zalega śnieg, a na wielu szlakach wciąż jest ślisko. Na tych biegnących przez lasy jest z kolei sporo błota. TPN apeluje do turystów, którzy planują wybrać się w wyższe partie gór, aby zabrali odpowiedni sprzęt, m.in. raki i czekan.
2: Fakty i ludzie.
1: W wieku 95 lat zmarł jeden z tytanów jazzu, Sonny Rollins. Zawsze zachęcał do słuchania muzyki, przekonując: nie obchodzi mnie, jaką muzykę lubicie. Ja dziś słyszę, że wszystko pochodzi od jazzu. Rollins zmarł w swoim domu w Woodstock w stanie Nowy Jork. W 1956 roku nagrał swoją pierwszą płytę Jazz Colossus, ale potem pojawiły się u Rollinsa wątpliwości co do tego, jak gra i co grać powinien. Przez 2 lata grał na nowojorskim moście Williamsburg, łączący Manhattan z Brooklynem. To on stał się miejscem niekończących się ćwiczeń po 14 czy 15 godzin dziennie. I wtedy wydał ten album. Płyta The Bridge, czyli most, i otwierający utwór Without a Song. Ten album otworzył Rollinsowi również drogę na jazzowy szczyt wśród najbardziej uznanych wykonawców swojego pokolenia.
0: Z faktami wrócimy do Was o 9:00, a teraz zerkamy do pogody. Od rana nad naszym krajem niepodzielnie rządzi słońce na niebie. Mamy od 14 do 17 stopni. To jest naprawdę bardzo przyjemna temperatura jak na wiosnę o poranku. I w większości kraju teraz piękne, bezchmurne niebo. Może nam się od czasu do czasu dzisiaj przytrafić niewielka chmura na wschodzie Polski, a maksymalnie spodziewamy się 20.
3: Znowu lecicie?
4: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzaniem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piraci z Karaibów, Klaus Badelt, 8.37, kącik kulturalnych wieści, w śniadanie mistrzów. Film Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej wygrał 19. odsłonę Mastercard of Camery, konkurs polskich filmów fabularnych. Na północno-wschodnim krańcu Polski, na skraju jeziora, stoi dom kobiet, matek, córek i sióstr. 20-letnia Łucja będzie w stanie rozpoznać samodzielnie życie dopiero wtedy, gdy zmierzy się z prawdą o swojej rodzinie. Nieoczekiwane spotkanie z tajemniczym lekarzem uruchomi lawinę zdarzeń w tle krajobrazy Przemysła Suwalskiego, orkiestra klezmerska Sejn, której muzyka jest mostem między przeszłością a teraźniejszością. A jak się współpracuje z debiutującą reżyserką?
1: Ale Tola przez wiele lat, bo Tola mnie przygotowywała do szkoły teatralnej i właśnie raz na jakiś czas tak mówiła, a jest taka świetna aktorka Ewelina Żak, coś trzeba wymyślić, więc gdzieś no, to krążyło.
2: Ona też jakąś ma fajną taką czułość do ludzi i też dobrze o ludziach

0: myśli, dużo, dużo pamięta takich, no ona mi często wspominała moje jakieś takie rzeczy jeszcze ze szkoły, o których ja już dawno zapomniałam, że je mam i ona jakby tak chciała je wyciągnąć jeszcze na potrzeby tego filmu, a minęło już tyle lat, nie? I to jest jakieś super, że ona taką ma taką umiejętność, no taką, którą chyba powinien posiadać reżyser.
1: Uważam, że właśnie dużą siłą tego filmu jest to, że udało się uchwycić jakiś taki rodzaj czegoś więcej, czegoś, co jest gdzieś ponad nami. Tak, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak się robi takie kino, to znaczy mam na myśli tak strukturalnie też, wiem, że bardzo szybko robiliście ten film, a udało się zrealizować film, który tak dotyka duszy widza, bo porusza właśnie tyle takich bardzo naszych tematów jestestwa po prostu ludzkiego, a z drugiej strony jest taki jak trochę letni łyk zimnego kompotu u babci na wsi. Taki jest klimat tego filmu, niezwykły dla mnie, jakiś ma... jest duch zawarty w tym kinie. Poszukiwanie prawdy, jakiejś takiej autentyczności jest bardzo ważne. Jest to taka wartość, którą się też kieruje. Chyba wolność i właśnie autentyczność. I wydaje mi się, że to jest coś, co mnie łączy z Lucją. Jest to po prostu z takiego rdzenia, nie? I to jest coś, co mnie totalnie ujęło i myślę, że też mi bardzo dużo dało. Tak prywatnie, tak to doświadczenie.
0: Bo to nie jest film, który robi wow, od razu porywa, bo on też wymaga od widza pewnej gotowości, też takiego wyciszenia.
2: Zdecydowanie.
0: Wiecie, nie?
2: Że to w środku, w tobie ma dojrzeć.
0: Tak. Pobądź z nami w tym świecie i jak coś poczujesz, to fajnie, a jak nie, no to też fajnie. I że to zostało zobaczone, jakoś zauważone, to jest jakiś super.
3: Zauważono oczywiście przez międzynarodowe jury na festiwalu Mastercard of Camera. Opowiadały o filmie Klarnet Natalii Ryby aktorki Weronika Humej i Ewelina Żaga. Całej rozmowy możecie już teraz wypatrywać na naszym kanale RMF Classic na YouTubie.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Po reklamie.

0: Jake Shannon, piosenka, która pojawiła się na ścieżce dźwiękowej do Forresta Gumpa, opowieść o potrzebie miłości. Nie dajcie się prosić, powiedzcie dzisiaj swojej mamie, kocham cię mamo. Z okazji Dnia Mamy to często dla nich, dla mam naszych, najlepszy prezent jest, a ja zbieram wasze opowieści o tym, w czym wasza mama jest najlepsza. Paulina pisze, że jej mama jest jak kierowca F1. To może nie jest oczywiste, dla was to ciekawostka, dla mnie codzienność. Moja mama Agnieszka najlepiej jeździ samochodem w całej naszej rodzinie. Serio. Jak gdzieś jedziemy, nikt nigdy nie dyskutuje, kto siada za kierownicą. Zawsze ona. Tata czasem proponuje kurtuazyjnie, przez grzeczność, że może ona, ale kończy się na tym, mówi: dobra, ty jedź. Daję kluczyki i Agnieszka jedzie. Mistrzyni kierownicy szerokiej drogi przez świat, Agnieszko. Życzę, no i pozdrowienia dla Pauliny. A z okazji Dnia Mamy, my dla was szykujemy wyjątkowy konkurs. Do wygrania będzie voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci SPA. Szczegóły po 9:00, a to konkurs, który rozgrywać się będzie w naszych mediach społecznościowych.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.

0: Łyk klasyki, fragment z muzyki na wodzie. Händla to przed dziewiątą, a pełne wydanie faktów RMF Classic już za chwilę o dziewiątej. Co w tych faktach nas czeka, to wie Mateusz Bożek.
1: Jan Urban dzisiaj ogłosi w południe powołania do piłkarskiej kadry. Sprawdzimy, kto znajduje się na liście kandydatów. Mecze towarzyskie przed nami z Ukrainą i Nigerią.
0: Szczegóły już za kilka chwil w faktach RMF Classic.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jedziemy?
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa Maje. Dla nas Mateusz Bożek.
1: Ponad 40 strażaków gasiło nocny pożar szeregowca w Szczecinie. Ogień pojawił się około godziny 2 i szybko rozprzestrzenił się na kolejne 4 mieszkania. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Pałamar.
16: Mieszkańcy zdążyli ewakuować się jeszcze przed przyjazdem służb. Nikt nie wymagał pomocy medycznej, ale podczas akcji poszkodowany został jeden ze strażaków. Pożar objął w sumie 5 mieszkań w szeregowcu. Straty materialne są duże.
1: Skomplikowane manewry w centrum Londynu z udziałem setek żołnierzy, a w dodatku pod ziemią. Miały one na celu zbadanie reakcji NATO na jeden z najczarniejszych scenariuszy. O szczegółach korespondent RMF FM w Londynie, Bogdan Frymorgan.
17: Na stacji metra w centrum Londynu przeprowadzono symulację reakcji militarnej, jaka musiałaby nastąpić w przypadku ataku Rosji wymierzonego w NATO. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, aby zaplanować i przeprowadzić odpowiedź militarną w takich okolicznościach. Manewry te przeprowadził Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę z udziałem około 100 000 żołnierzy.
18: Pytamy o fakty.
1: Czy selekcjoner Jan Urban zaskoczy powołaniami do piłkarskiej kadry? Ogłosi je w południe na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią. Sparingi to idealny czas na przetestowanie nowych nazwisk. Listę kandydatów otwierają wyróżniający się piłkarze kadry U21. Marcel Reguła, Kacper Potulski, Wojciech Mońka. Zdaniem byłego reprezentanta Sebastiana Mili, gotowy na kolejne powołanie jest także Antoni Kozubal z Lecha Poznań.
11: On już był powołany jeszcze za mojej kadencji trenera Michała Probierza i już się odnajdował, bo to jest bardzo mądry piłkarz, bardzo rozumie jakby sytuację na boisku, bardzo szybko ją potrafi rozwiązywać, jest bardzo odpowiedzialny przy tym.
1: Na powołanie liczy też kilku bardziej doświadczonych graczy, m.in. Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, wybrany wczoraj na gali Ekstraklasy piłkarzem sezonu. Ciekawe, czy na zgrupowanie kadry przyjedzie kapitan Robert Lewandowski, którym zainteresowanie oficjalnie potwierdziło Chicago Fire. Dziś 26 maja, a więc dzień mamy. Z tej okazji RMF FM przygotowało wyjątkową akcję Halo Mama. Zachęcamy was, abyście zadzwonili do swoich mam i wyznali im miłość. Fabian z Wrocławia był na wycieczce szkolnej, kiedy nasi dziennikarze zaproponowali mu udział w zabawie. Nawet się nie zawahał.
18: No cześć mamo. No mamo, ja chciałem ci powiedzieć tylko, że cię bardzo mocno kocham.
19: A co się stało?
18: Nic, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię mocno kocham.
19: Co się założyłeś z chłopakami, czy co?
18: Nie, po prostu chciałem ci powiedzieć, że cię kocham, no.
19: Ja cię też bardzo kocham. No miło mi, ale coś się stało?
18: Nie, nic się nie stało.
19: No coś się stało.
18: No nic się nie stało. Nic się nie stało. Po prostu cię kocham mocno, ja.
19: No nie,
18: Zdenu,
19: co się dzieje?
18: No nic się nie dzieje, naprawdę się nic nie dzieje.
19: Ja tak, a wygrałeś, czy to?
18: Nie, po prostu ci mówię, że cię kocham.
1: Oczywiście czekamy również na wasze ciekawe historie.
0: Będziemy je zbierali także w naszych mediach społecznościowych. W poranku też, jak wiecie, je zbieram. A nie mówiłem, że tak trudno czasami nam powiedzieć kocham własnej mamie. Więc idźmy w poprzek i mówmy to. Choćby codziennie. Fakty wracają o 9:30. Szykujcie się, panie, panowie, tymczasem na bardzo ciepłe popołudnie. Gorąco ma być szczególnie na zachodzie kraju, tam miejscami nawet 28 stopni w cieniu, około 15. W centrum będzie mieli 25 stopni, trochę chłodniej na wschodzie, tam od 21 do 23 stopni, wtorek ze słońcem na niebie, w roli głównej. I do tego lekki, umiarkowany wiatr, będzie po prostu bardzo ciepło. 4 minuty po 9:00. Obiecałem dzisiaj sprawdzić i sprawdzę, w czym sztuczna inteligencja może wspierać pisarzy, i poszukam odpowiedzi na pytanie, czy można się nauczyć pisać na przykład powieść kryminalną. O to zapytam Jakuba Ćwieka, autora powieści gatunkowych. Wcześniej profesor Ryszard Tadeusiewicz w nowym odcinku Techniki dla laika sprawdzi, kto odkrył plamy na Słońcu i czy to był jeden odkrywca, czy było ich wielu. I cały czas świętujemy dzień mamy, bo taki dzień właśnie mamy w kalendarzu.
20: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Wrzucamy na luz.
0: I dedykacje muzyczne mamy dla mamy. Taki Phil Collins. Może być? Mam nadzieję, że tak. Do 10:00 jestem z wami. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: James Newton Howard i wstrząs w śniadaniu mistrzów. Teraz wstrząs poznawczy, być może dla niektórych okazuje się, że wiele odkryć naukowych to dzieło wielu osób, które o tych samych rzeczach myślały w różnych częściach świata. A jak było z plamami na Słońcu? Kto je odkrył? To wie pan profesor.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Piękne słońce, które nam przyświeca, ma skazy. Te skazy nazywamy plamami słonecznymi i obecność tych plam słonecznych, a także fizyka tych plam słonecznych, astrofizyka, jest w tej chwili bardzo obserwowana, dlatego że te wielkie plamy słoneczne o rozmiarach większych od Ziemi są źródłem wyrzucanych w przestrzeń cząstek elementarnych, które docierają do Ziemi, zapalają zorze polarne, ogólnie rzecz biorąc, stwarzają niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla podróży kosmicznych. Człowiekiem, czy powiedzmy może ludźmi, bo właśnie akurat ważne jest, że było to dwóch niezależnych badaczy, ludźmi, którzy po raz pierwszy dostrzegli to, że na tarczy słonecznej, odpowiednio obserwowanej oczywiście przez odpowiednie przyrządy, są te plamy, to był Thomas Harriot, Anglik, który jako pierwszy opisał to w 1610 roku. Natomiast sławę jako odkrywca, czy jako powiedzmy kreator pojęcia plam słonecznych, no, zapisał się Galileusz w 1612 roku, prowadząc rozliczne badania astronomiczne. Galileusz obserwował Słońce, opisał te plamy słoneczne i wobec tego dzisiaj opisuje się jako dzieło umysłu i obserwacji Galileusza. Natomiast Thomas Harriot, Anglik, w 1610 roku robił to wcześniej, ale po prostu był mniej sławny.

0: Za nami wesele Figera, pana Mozarta, przed nami.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.
0: Świętujemy na całego w Śniadaniu Mistrzów. Moc życzeń płynie dla mam naszych najlepszych. No i wasze opowieści o tym, w czym wasza mama jest naj. A z okazji Dnia Mamy wybraliśmy się także na ulicę Krakowa, by was zapytać, co chcecie przekazać mamom z okazji ich święta. No, posłuchajcie.
2: Co miłego powiedziałabyś swojej mamie w Dniu Matki?
3: Czuję niesamowitą wdzięczność, jak myślę o mojej mamie i bardzo jej chciałabym podziękować za wszystkie wartości, które wpoiła we mnie i w moją siostrę i za wsparcie, które teraz mam, bo sama jestem mamą i wiem, jakie to jest ważne i bardzo jej za to dziękuję.
0: Piękne podziękowania, piękne słowa, więcej takich słów i więcej takich rozmów Piotra Sadowskiego na naszych social mediach. Zobaczycie już teraz z okazji Dnia Mamy. Przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania voucher wartości 500 zł, 500 zł do ogólnopolskiej sieci SPA. No i to jest świetny prezent dla waszej mamy. Taką mam nadzieję. Wystarczy, że wejdziecie na profil RMF Classic na Instagramie i zostawicie komentarz, w którym opowiecie, co wy chcielibyście powiedzieć swoim mamom z okazji dzisiejszego święta. Zgłoszenia zbieramy do końca dzisiejszego dnia. Jedno najbardziej kreatywne nagrodzimy wyborem vouchera do takiego SPA. Zapraszamy do zabawy, a wszystkim mamom już teraz nieustająco składamy najlepsze życzenia.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.
0: Bo przecież nie od dziś wiadomo, że co? Że nie ma jak u mamy.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się na

ciepły pies. Cichy kąt nie ma jak ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego że.

0: 40-latek, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz jest autorem muzyki, a za chwilę kolejna porcja faktów i Mateusz Bożek w śniadaniu mistrzów. Będą wieści z trasy S7 w Gdyni, utrudnienia na wysokości Rumi, dlaczego to Mateusz sprawdza dla nas, i zajrzymy także w Tatry, tam pogoda dopisuje.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: 9.30. Czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Mateusz Bożek ma je dla nas.
1: Trzy ciężarówki zderzyły się na S7 w Gdyni. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Rumi. Nie ma informacji o poszkodowanych. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Według prokuratury w sobotę dyspozytor numeru 112, nie mogąc skontaktować się ze zgłaszającym, zadysponował odpowiednie służby, straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję. Po siłowym wejściu do lokalu ustalono, że zgłoszenie było fikcyjne, a w mieszkaniu znajdowały się jedynie zwierzęta. Prokurator powierzył przeprowadzenie śledztwa funkcjonariuszom Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła rozmawiał z szefem armii USA w Europie i Afryce generałem Christopherem Donahue. Tematem rozmowy była m.in. obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO. Przypomnę, że prezydent Donald Trump w czwartek ogłosił, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
2: To są fakty dnia w RMF Classic.
1: Zagrożenia lawinowego nie ma, a pogoda dopisuje. Jest ciepło i sporo słońca, a to zachęca do aktywnego wypoczynku. Tym, którzy planują wykorzystać pogodną aurę w górach, przypominamy jednak, że zamknięta jest trasa do Morskiego Oka. Ruszył ostatni etap remontu nawierzchni drogi.
3: Będą takie dni, kiedy będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa i będzie musiał cały odcinek być wyłączony z ruchu kołowego i pieszego.
4: Tak, ażeby od 31 maja można było przywrócić ten ruch na ten okres świąteczny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
1: Poinformowali wicestarosta tatrzański, Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień.
0: A ja informuję, że o 10:00 Mateusz Bożek wraca z kolejną porcją faktów w RMF Classic. Nie tylko w Tatrach przyjemnie, ciepło, rośnie też temperatura w całej Polsce. W Wielkopolsce na przykład teraz 19-20 stopni już, 19 stopni we Wrocławiu, podobna temperatura w stolicy, trochę chmur mamy na Suwalszczyźnie. Niebo wreszcie Polski w zasadzie bezchmurne z tego co widzę. Dziś maksymalnie 28 stopni, jutro w centrum i na południu może zrobić się burzowo. Z nami cały czas najpiękniejsza muzyka filmowa, 300 mil do nieba, dźwięki od Michała Lorenza, a potem ważny komunikat i ważne ustalenia w sprawie współpracy pisarzy i sztucznej inteligencji.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku.

0: 300 mil do nieba, Michał Lorenz, 9:37. Temat ważny teraz w poranku. Przez świat nie tylko literatury ostatnio przeszła burza, a wywołały ją słowa noblistki Olgi Tokarczuk, która przyznała, że w pracy nad książkami korzysta ze sztucznej inteligencji. A to wzbudziło spore emocje zarówno wśród czytających, jak i tych, którzy po książki sięgają rzadziej, ale za to po media społecznościowe, w których się wypowiadają, sięgają często. Żeby sprawę wyjaśnić, noblistka opublikowała oświadczenie, w którym podkreśla, że AI traktuje wyłącznie jako narzędzie i że sztuczna inteligencja nie pisała i nie będzie pisała za nią nigdy książek. Jak dziś autorzy mogą korzystać ze wsparcia AI? Kto z niego korzysta? Na jakich zasadach? W czym pomagają zaawansowane algorytmy i czy rzeczywiście pomagają? O to udało mi się zapytać Bartka Soczówkę, bookstagramera i pasjonata literatury, który niedawno rozmawiał z pisarzami na jednym z festiwali o roli sztucznej inteligencji w ich pracy i nawet przygotował dla nich specjalny raport w tej sprawie.
1: Jaki problem za autora najlepiej rozwiąże AI?
2: Tych problemów jest bardzo wiele, ale powiem ci, Łukaszu, że my te problemy zmapowaliśmy, robiąc taką zamkniętą sesję fokusową z autorami i oni nam te problemy wskazali. Pierwszy z nich, szeroko pojęte zarządzanie pamięcią w powieści, czyli ogarnianie tych wszystkich notatek, zapisków,

0: co pozwoli, żeby nie czytać kilkanaście, kilkadziesiąt razy napisanych przez siebie scen, a móc bardzo szybko zadać pytanie, w której scenie pojawił się nóż, albo kiedy ci bohaterowie rozmawiali po raz pierwszy. To jest pierwszy problem.
1: Drugi... Kiedy tego bohatera napisałem?
0: Dokładnie. Drugi problem, powiedziałbym, jest to uniknięcie błędów logicznych i fabularnych w powieści, które wszyscy popełniamy i często nawet najlepszy redaktor nie jest w stanie ich wyłapiać. Algorytm AI kapitalnie sprawdza się jako taki ktoś, kto z tylnego siedzenia czyta powieść w trakcie jej powstawania i eliminuje, wskazuje te problemy takie często, które potem są obiektem, nie ukrywam, śmiechu. I trzeci element to jest właśnie taka, powiedziałbym, kontrola nad tym, co już napisaliśmy, żeby móc o każdy najdrobniejszy detal zapytać, sprawdzić bez konieczności wracania do tekstu.
1: AI to przyszłość pisarzy? Czy teraźniejszość?
0: Myślę, że czeka nas taki konflikt troszkę etyczno-moralny, bo z pewnością pojawią się ci, którzy będą chcieli, żeby wykonał za nich troszeczkę większą pracę, ale ja osobiście widzę, że przy odpowiednim zachowaniu pewnych standardów i etyki to może być kapitalny asystent, który po prostu zaoszczędzi pisarzowi czas i dzięki temu on będzie mógł tworzyć sprawniej, weselej, bo te rzeczy, które dziś mu ten czas zajmują, często go frustrują, wybijają z tego pisania, a w tym momencie to znika.
1: Tyle Bartek Soczówka, a temat myślę, że będzie powracał także od czasu do czasu w Śniadaniu Mistrzów w różnych kontekstach, a my za chwilę jeszcze sprawdzimy, jak to jest książkę napisać. Czy tak można po prostu przyjść na warsztaty i napisać kryminał choćby?
2: Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Posila w drodze.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
9: Kaufland jest fresh.
10: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Rozśpiewany poranek dzięki najpiękniejszej muzyce filmowej i piosenkom takim jak ta z Króla Lwa. Za 10 minut 10. Pisanie kryminału to nie tylko ofiara w pierwszym rozdziale i detektyw z problemami, który szuka sprawcy albo sprawców. To przecież przede wszystkim precyzyjna konstrukcja, napięcie, gra z czytelnikiem, kto, dlaczego, czy na pewno jest tak, jak myślimy. Te wszystkie rozgrywki w czasie czytania pewnie się odbywają, także w waszych głowach, w mojej tak właśnie jest. No, ale rodzi się pytanie, czy tego wszystkiego się można tak po prostu nauczyć. Czy pisania powieści gatunkowych, takich jak kryminały, da się nauczyć na warsztatach? Między innymi o tym udało mi się porozmawiać z pisarzem Jakubem Ćwiekiem, który takie warsztaty od czasu do czasu prowadzi.
1: Jakub Ćwiek tylko pisze książki, a można tego pisania nauczyć?
2: Myślę, że nie tylko można, ale wręcz powinno się, bo jest mnóstwo ludzi, którzy chcą pisać książki, którzy mają świetne historie do opowiedzenia, a po prostu nie mają pojęcia, jak to robić. A już sam Szekspir mówił, że to jak jest istotą.
1: Czyli jesteś w stanie nauczyć tego jak?
2: Wydaje mi się, że jestem w stanie przynajmniej przekazać część wiedzy, bo oczywiście jest potrzeba do tego, żeby opowiadać historii, trochę talentu, ale to ile tego talentu jest trochę mitologizowane. Znaczy jest to coś, co przy odpowiedniej determinacji, przy odpowiednich wskazaniach warsztatowych, pokazaniu pewnych spostrzeżeń można wypracować.
1: A ten materiał, który przynoszą ci, którzy na warsztaty przychodzą, to jest to co, tak? Oni mają, wiedzą co, tylko nie wiedzą jak.
2: Zazwyczaj właśnie w ten sposób to wygląda, że oni wiedzą co i to co później już nie będzie takie samo. Oni sami zobaczą, że to, o czym chcieli opowiedzieć historię, najczęściej nie jest tą finalną historią, bo nie będą się tam zgadzać bohaterowie, nie będą się tam zgadzać wątki już po zbudowaniu odpowiednich napięć między postaciami i tak dalej, że to już nie będzie działało, ale ten pomysł wyjściowy, ta zachęta, czyli to właśnie co, pierwotne, sprawia, że budzi się w nas ta pasja do opowiadania historii, a po nauczeniu się warsztatu tu zaczynamy tworzyć historię.
1: Nie boisz się, że wychowujesz sobie w ten sposób naturalnie konkurencję?
2: Ja nie wychowuję sobie konkurencji, ja wychowuję sobie uczniów. To jest, wydaje mi się, bardzo...
1: I've come to serve you, master.
2: Dokładnie, dokładnie o to chodzi. Jakby bardzo ważnym elementem tego wszystkiego, jeżeli myślimy o swojej przyszłości, o zapamiętywaniu przez następne pokolenia. Moje książki mogą nie być zapamiętane przez następne pokolenia, ale jeżeli wychowam sobie lepszych uczniów od siebie, to jeżeli ktoś będzie lepszym pisarzem niż ja, zawsze będzie, można powiedzieć, ale u kogo się uczył.
1: Rozumiem, czyli mam też taki podtytuł dla twojego warsztatu: Jakub Ćwiek i jego padawani.
2: Nie chciałbym tego używać, oczywiście, natomiast jest to słynne powiedzenie, żeby uczeń przerósł mistrza, czego życzę, ale jeszcze za jakiś czas.
1: Życzył Jakub Ćwiek, z którym udało mi się porozmawiać. No to co? Do nauki, panie, panowie.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.

0: Ważny moment przejściowy poranka. Poranek kończy się Brahmsem, a zaczyna się Stańczukiem Dariuszem.
1: Tak, żeby było wejście, musi być przejście, a najpierw musi być zejście, za przeproszeniem.
0: Gdzież pan oczywiście masz te wszystkie plecaki swoje z zagadkami?
1: Plecak to się dopiero waści pakuje stopniowo, jedna rzecz po drugiej, wiesz, tu małą łyżeczką,
0: czyli żeby masz system.
1: Dobrze, żeby było wszystko dobrze.
0: Do 14. No. Dariusz Stańczuk z wami i zagadka. I oczywiście bardzo przyjemne nagrody, a o 10:00 Mateusz Bożek i najświeższe fakty z kraju i ze świata.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Punktualnie 10:00 Mateusz Bożek i w RMF Classic Fakty.
20: Kierowcy, uważajcie na autostradzie A1 koło Częstochowy. W miejscowości Łojki ciężarówka zderzyła się z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. W wypadku jedna osoba została ranna. Wojewoda Małopolski ma jeszcze dziś opublikować w dzienniku urzędowym wyniki niedzielnego referendum w Krakowie. Wtedy już oficjalnie prezydentem miasta przestanie być Aleksander Miszalski. Czekają nas przedterminowe wybory. Ruszyła już giełda kandydatów. To m.in. Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Start zadeklarował również były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
21: Były szef Najwyższej Izby Kontroli zapewnia, że poparcie ma szerokie.
22: Gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne
21: zawłaszczą... Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto?
22: No,
21: kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
22: To jest konkretna odpowiedź, panie redaktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami.
21: Nazwiska zostaną ujawnione, gdy przyjdzie czas na prezentację komitetu. A kto w nim będzie?
22: Przedsiębiorcy. No, aktorzy się też znajdą. Lekarze. No i oczywiście dużo młodzieży.
21: A kto wyłoży na to wszystko pieniądze?
22: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
0: Jakich ludzi? To znaczy jeszcze raz się pytam.
22: Przedsiębiorcy między innymi, zwykłych obywateli.
21: Konkret, jak widzicie, u Mariana Banasia goni więc konkret.
20: Komisarzem rządowym w Krakowie ma być Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent miasta. Kracika rekomenduje wojewoda małopolski. Ostateczna decyzja należy jednak do premiera. Czerwone dodatki na fartuchach medycznych nosi dzisiaj część pracowników szpitali. To ich symboliczny protest przeciwko projektowi nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych. Aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Położne pracują nie tylko na sali porodowej. Dbają o zdrowie kobiety na różnych etapach życia, przypomina położna Agata Semik ze Szpitala Specjalistycznego w Kielcach.
13: To jest opieka dziewczynek. Dziewczynki mają duże problemy ginekologiczne, cała edukacja, to są poradnie laktacyjne. Potem wchodzi w okres przedmenopauzalny i menopauzalny. To jest olbrzymia praca, o której się zapomina.
20: Do połowy czerwca potrwają konsultacje w sprawie nowej ustawy.
19: Śledzimy fakty.
20: 26 maja, Dzień Matki. W faktach RMF Classic dziś osobiste historie mam. Pani Katarzyna Humelcywa na swoje dziecko czekała długo. Urodziła w wieku 41 lat. Co zmieniło macierzyństwo?
23: Ja po 20 latach pracy odeszłam do swojej pracy i postanowiłam, że ja muszę swoje życie dostosować naprawdę do tego, żeby być obecną mamą w życiu mojego dziecka. I jakby mi ktoś wcześniej powiedział, wiesz, i ty tak odejdziesz i mimo wielu obaw ułożysz sobie życie na nowo, to bym powiedziała, no weź się puknij w głowę. Ale ja to zrobiłam i to była taka najpiękniejsza decyzja będąca konsekwencją macierzyństwa i jaką ja chcę być matką i jaką ja chcę być kobietą w tym obszarze.
24: A pamiętasz uczucie pierwszy raz trzymania dziecka swojego w ręku?
23: Jejku, to było niesamowite. Jak mi go pielęgniarki położne położyły na piersi, ja trzymam mojego synka i mówię, Boże, nareszcie, witaj na świecie, witaj świecie, fajnie, że jesteś, dobrze, że jesteś i bądź, po prostu bądź.
20: Z panią Katarzyną rozmawiała Marlena Chudzio. Mamom, szczególnie dzisiaj, życzymy wszystkiego, co najlepsze.
1: Trzymajcie się, mamy. Wyższe z nadwysp brytyjskich i ciepłe powietrze polarne morskie wpływają na pogodę w Polsce. Bardzo ładny majowy wtorek, jeśli pokropi to tylko na Suwalszczyźnie, a pod koniec dnia także na północnym zachodzie. Maksymalnie 19 na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, najcieplej do 30 stopni nawet na zachodzie Polski. Że bardzo ciepło witam i pozdrawiam i zapraszam, to chyba nie muszę mówić w tej aurze. Dariusz Stańczuk, dzień dobry. Bardzo mi miło, że do 14 dzisiaj będę z wami. Holiday i z tego filmu temat Hansa Zimmera już za chwilę i propozycja konkursowa, ale zanim to wszystko jeszcze Pietro Mascagni, Rycerskość Wieśniacza i Intermezzo z tej opery.

0: nowa muzyka Hansa Zimmera, obiecany temat z filmu pod tytułem Holiday. No właśnie, założę się, że jak już macie zaplanowane, to odliczacie czas do ich początku, a jeśli jeszcze nie są w planach, to zaraz zaczniecie je planować. Wakacje, wakacje, rzecz jasna. My też oczywiście o nich myślimy, nawet się już na nie pakujemy.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: W każdej odsłonie tego programu pakujemy do plecaka rzeczy, które przydadzą się w wakacyjnej destynacji, jaka tym razem na naszym celowniku. Te rzeczy do spakowania tak zasadniczo są trzy i stopniowo jedna po drugiej będę je w naszym radiowym plecaku umieszczał. A wy na bazie podpowiedzi prowadzącego będziecie zgadywać, w jakim mieście, państwie, zakątku świata owe rzeczy przydadzą się, a być może będą nawet niezbędne. Jeszcze w tej godzinie pierwsza, bardziej konkretna podpowiedź. Do pisania już można przymierzać się na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów, a w kontrze teraz do palącego słońca krople deszczu z filmu Butch Cassidy i Sundance Kid. Z nami nawet wycieczki w deszczu są fajne. Dołączajcie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
11: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z Twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem Ty polecam. Monika Pryśko, Tekstualna.
0: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Latem Bałtyk już po raz czwarty stanie się sceną dla opowieści utkanych z romantycznego żaru, mitów i widm przeszłości. Baltic Opera Festival powraca z programem, w którym muzyka przyzywa duchy, a nocne pejzaże północy pulsują wagnerowską magią. Osią festiwalu będzie Walkiria Ryszarda Wagnera, arcydzieło zaprezentowane w 150. rocznicę pierwszej prezentacji Pierścienia Nibelunga.
2: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na Baltic Opera Festival. Ja będę miała przyjemność grać Frykę w dwóch przedstawieniach 2 i 5 lipca. Bądźcie ze mną, bądźcie z nami, każdy znajdzie coś dla siebie. Są też opery dla dzieci, będzie operetka i Wagner, to co lubię najbardziej.
1: Mówiła Małgorzata Walewska. Więcej szczegółów na rmfclassic.pl. Baltic Opera Festival. Zbliża się czerwcowa polska premiera musicalu The Phantom of the Opera, premiera w monumentalnej arenowej odsłonie. O dziele Andrew Lloyda Webbera, które debiutowało 40 lat temu, mówi koordynatorka produkcji Upiora w Operze w Polsce, Joanna Ernest.
3: Myślę, że jest to taki najbardziej rozpoznawalny tytuł musicalowy, graniczący z operą ze względu nie tylko na słowo opera w tytule, ale także właśnie ze względu na, jak Andrew Lloyd Webber w swoich biografiach mówi, takim hołdzie poniekąd w stronę opery. Więc i 40 lat później uważam w dalszym ciągu jest aktualny. Historia Upiora, historia Christine rezonuje z nami.
1: The Phantom of the Opera w jubileuszowej monumentalnej odsłonie zaprezentuje się w Polsce na dwóch arenach, w Gliwicach i w Gdańsku. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to,

0: jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
1: Reklama.
2: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
3: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. A jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Po reklamie.

10:43 minuty na wszystkich zegarach w RMF Classic. Harry Potter i Czara Ognia, ta propozycja w naszym kinie już niebawem, a zaraz potem podpowiedź w naszym konkursie Plecak pełen pomysłów. Nice to each other, tak zaśpiewa teraz Olivia Dean. To jest muzyka, którą usłyszycie oglądając film Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: Filmowa muzyka Patryka Doyle'a, Harry Potter i Czara Ognia. Harry Potter czaruje, a my pakujemy plecak.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: A to podpowiadają przedmioty, które w naszym plecaku umieszczamy. Dziś pakujemy się z myślą o wakacyjnym pobycie w kraju, gdzie elegancja jest ważna, czy po prostu ubiór ma znaczenie, to znaczy powinien on pasować do okoliczności, miejsca i rodzaju zdarzenia. I jest to często prawnie też umocowane. Regulamin na każdym publicznym kąpielisku w owym kraju wam powie, że panowie mogą się kąpać tylko w przylegających do ciała kąpielówkach. Takie krótkie bokserki kąpielowe będą okej. Nie okej będą plażowe bermudy, takie kolorowe spodnie do kolan. To na basenie w tym kraju nie przejdzie, panowie. Podobnie jak brak czepka w zdecydowanej większości obiektów dowodnych zabaw, jest on wymagany. W jakim to kraju takie panują zwyczaje? Pisać proszę na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Odpowiedź na dodatkowe pytanie też jest bardzo ważna, prawda? Autor najciekawszego tekstu zdobędzie w finale o 13:30 nasz wakacyjny plecak RMF Classic. Gra warta jest świeczki, wszystko także oglądać na stronie naszej zabawy można. A teraz Fryderyk Chopin, który w rzeczonym zagadkowym kraju też bywał, chociaż bez czepka pewnie spędzał wakacje. Polonez Adur, Monsieur Fryderyka teraz.

0: Już o 11:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
3: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
9: Tak.

0: Piaskuj codziennie z Biedronką.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Po reklamie.
10: Punktualnie 11:00, Mateusz Bożek i najświeższe fakty RMF Classic.
11: Kierowcy, prawie 7 km ma korek na S8 w Trojanach, niedaleko Warszawy. Przypomnę, zderzyły się tam trzy osobówki, jezdnia w kierunku stolicy jest zablokowana. Wyznaczono objazd. Kraków, Koszalin, Lublin i również Warszawa. W tych miastach przed południem kolejne protesty lekarzy psychiatrów i ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. Mają sporo uwag do nowego modelu rozwoju tych placówek proponowanego przez Ministerstwo Zdrowia. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
12: Niepokoi malejąca liczba łóżek na oddziałach w centrach i wciąż za małe według nich wydatki na opiekę psychiatryczną w Polsce.
13: W Polsce tylko 4,6% wydawanych jest na system ochrony zdrowia psychicznego.
12: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada na te sygnały pacjentów, że w centrach premiowana także finansowo będzie opieka doraźna, bez pobytu w szpitalu i zapowiada dalsze konsultacje na Rządowej Radzie do Spraw Zdrowia Psychicznego.
14: Będziemy zbierali uwagi na następnej radzie i będziemy podejmowali dalsze decyzje.
12: Emocje wokół tej sprawy są jednak tak duże, że tydzień temu z tej Rządowej Rady odeszło 9 ekspertów. W Polsce działa teraz 118 centrów, potrzeba ich dwa razy więcej.
11: Profesor Sławomir Patyra, konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie kolejnym wybranym głosami koalicji rządzącej sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, kandydaturę profesora Patyry zgłosi w Sejmie Klub Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Tomasz Skory.
15: Profesor Patyra jest autorytetem w dziedzinie prawa, autorem licznych opinii w sprawach konstytucyjnych. 5 lat temu był też rekomendowanym przez ówczesną opozycję kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jako kandydat na 7. już sędziego Trybunału wybranego przez obecnie rządzących został niemal jednogłośnie poparty w wewnętrznym głosowaniu posłów Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Patyra ma w Trybunale zająć miejsce, które pod koniec czerwca zwolni kończący 9-letnią kadencję Andrzej Zielonacki. Kandydatury na to miejsce powinny być zgłaszane na 30 dni przed jej upływem. Termin na to upływa więc z końcem tego tygodnia. Koalicja liczy, że dochowując tej procedury, będzie mogła tym razem uniknąć zarzutów Kancelarii Prezydenta, że wybiera sędziego nie wiadomo na czyje miejsce i na kiedy zaczynającą się kadencję.
5: RMF Classic. Fakty kulturalne z pierwszych stron gazet.
11: A na koniec w faktach RMF Classic o nowej roli Toma Hanksa. Laureat 2 Oscarów jest narratorem i producentem serialu dokumentalnego Tom Hanks – Druga wojna światowa. To nowość na antenie History Channel. Dziś premierowy odcinek, który opowiada o niemieckiej napaści na Polskę. Znany aktor, jak mówi, bardzo interesuje się tym tematem. Te czasy, o których opowiadali mój ojciec, nauczyciel, przyjaciele ojca i rodzice moich kolegów, oznaczały życie wojną na co dzień. Była obecna wszędzie. W programach telewizyjnych, dokumentach, filmach i muzyce. Każdy znany aktor czy artysta pojawiający się w telewizji miał własną historię z tamtych lat i w jaki sposób był częścią wojennej rzeczywistości. Premierowy odcinek dziś o 21:00.
10: Ciepłe, polarne, morskie powietrze wraz z brytyjskim wyżem wpływają na pogodę w naszym kraju. Bardzo ładny majowy wtorek pokropi tylko na Suwalszczyźnie po południu, a wieczorem także na północnym zachodzie, ale tylko tam. 19 maksymalnie na wybrzeżu, do 25 stopni w centrum kraju, do 29 i 30 miejscami na zachodzie.
2: RMF Classic. Pobudza wyobraźnię.
3: Zbigniew Preissner,
9: Aleksander Dębicz.
16: Z tej strony Łukasz Targosz.
17: Nazywam się Daniel Blum. Zapraszam do słuchania RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Sean Philip Johnson i jego muzyka z filmu Sight. Takie propozycje dziś w playliście mamy. Mamy także dzień mamy wszystkich i mamy do tego jeszcze sympatyczną, myślę, propozycję.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.
0: Świętujemy i z tej specjalnej okazji wybraliśmy się na ulicę Krakowa, żeby zapytać was, co chcielibyście przekazać mamom z okazji ich święta. Posłuchajcie.
2: Co miłego powiedzielibyście swoim mamom w Dniu Mamy?
3: Ja moją mamę bardzo kocham. Jest śliczna, bardzo dobrze się mną zajmuje i mam bardzo wiele wspomnień wspaniałych z dzieciństwa z nią związanych.
4: No to ja też polecę takim klasykiem, że oczywiście ją bardzo kocham, ale no, że dziękuję jej przede wszystkim za wszystko. No i co? I że jak miałbym wychować swoje dzieci, to wychowałbym dokładnie tak samo, jak ona mnie wychowała, więc to myślę, że jak najbardziej dziękuję.
0: Głosy poruszonych i wdzięcznych mieszkańców Krakowa zebrał Piotr Sadowski. Całość materiału możecie zobaczyć na naszych socialach. Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs. Do wygrania tutaj voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci SPA. Możecie ten voucher sprezentować waszej mamie. Wystarczy, że wejdziecie na profil RMF Classic na Instagramie i zostawicie komentarz, co chcielibyście powiedzieć swoim mamom z okazji dzisiejszego święta. Zgłoszenia zbieramy do końca dnia, a jedno najbardziej kreatywne nagrodzimy właśnie wspomnianym voucherem do SPA. Zapraszamy do pisania, do zabawy, a wszystkim mamom składamy najpiękniejsze życzenia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już jutro po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.

22 minuty po 11 w tym momencie Fantazja dla Szlachcica, taka kompozycja Joaquina Rodrigo już na horyzoncie u nas, na razie Vivaldi, skrzypek, mistrz baroku skrzypek, ale także doskonały gitarzysta, koncert gitarowy Adur Vivaldiego, teraz część trzecia tego dzieła.

0: Fantazja Para un Gentilhombre, fantazja dla szlachcica Joaquin Rodrigo i jego kompozycja w majowym, bardzo ciepłym, już jak w wakacje prawie upalne RMF Classic. Słuchamy muzyki, ale także z myślą o wakacjach już pakujemy nasz radiowy plecak.
1: Plecak pełen pomysłów. Zaplanuj wakacje z RMF Classic.
0: Dziś pakujemy plecak z myślą o kraju, gdzie elegancja jest ważna, no i stosowny ubiór taki właściwy do okoliczności, do których się ubieramy. O odzieniu wymaganym na kąpieliskach i basenach w owym kraju już mówiłem. W tym kraju panuje zasada laickości państwa i ona przekłada się na konkretne przepisy w przestrzeni publicznej. Ulice, urzędy, sklepy, parki to miejsca, w których nie można zakrywać twarzy. Burki, nikaby, ale także kominiarki, gdyby ktoś miał taki pomysł, nie są mile widziane. Z kolei na plażach, choć prawo w tym kraju nie zakazuje burkini, niektóre nadmorskie miejscowości mają własne rozporządzenia a propos noszenia strojów kąpielowych zakrywających całe ciało. Zainteresowane osoby powinny to wszystko sprawdzić, zanim na taką plażę się udadzą.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No i właśnie z myślą o jakim to kraju pakujemy dzisiaj plecak. Odpowiedź na dodatkowe pytanie jest także arcyważna. Autorka bądź autor najciekawszego tekstu o 13.30 wystąpi w finale na antenie. No i zdobędzie nagrodę nasz radiowy plecak. Wszystko możecie oglądać na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Tam też czekamy na wpisy. Atlas chmur teraz. Tom Tykwer i Johnny Klimek to autorzy tej filmowej muzyki.

0: reklama.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
2: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super, kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl, to się opłaca.

Karelia, kompozycja Jana Sibeliusa, słynnego Fina. W Finlandii dzisiaj maksymalnie 17 stopni. Nie to co u nas, gdzie miejscami do 30. O nawodnieniu pamiętajcie i o tym, że nie tylko woda solo tutaj pomoże. Arbus na przykład będzie świetnym rozwiązaniem, a nie jest to tylko słodka woda, jak wiele osób myśli. To jest prawdziwa bomba witaminowa. Miąższ tego słodkiego kawona nie tylko orzeźwia, ale także chroni serce, krwionośne naczynia. Czerwony arbus zawiera także likopen, silny przeciwutleniacz, który pomaga walczyć ze stresem oksydacyjnym, może zmniejszać ryzyko ciężkich chorób, demencji, a także przedwczesnego starzenia. Słuchajcie, w ramach koncepcji longevity w takim razie zajadajmy się arbuzem na zdrowie, słuchając naszej najpiękniejszej muzyki filmowej, także Amaze, temat Daniela Pembertona teraz i projekt Hey.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
0: Po reklamie.
7: Już 12. Mateusz Bożek i fakty w RMF Classic.
8: Ogromny pożar w Przemęcie koło Wolsztyna w Wielkopolsce. Pali się tam składowisko opon. Szczegóły zna reporterka Martyna Czerwińska.
9: Z ogniem walczy już 15 zastępów Straży Pożarnej. Nad miejscowością unosi się gęsty, czarny dym. Jak powiedział mi przed chwilą rzecznik strażaków Martin Halasz, jest apel do mieszkańców, aby zamknęli okna i nie zbliżali się do składowiska przy Powstańców Wielkopolskich. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że na razie nie ma informacji o żadnych poszkodowanych i ogień już się nie rozprzestrzenia. Dogaszanie i wywożenie spalonych opon może potrwać jednak wiele godzin i w tym czasie trzeba zachować ostrożność.
8: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki. W zeszłym roku prawie 2,5 miliona osób wpadło w drugi próg podatkowy i zapłaciło wyższą 32% stawkę. Tak wyliczył resort finansów. To o 500 000 osób więcej niż w 2024 roku. Ile deklaracji PIT wpłynęło do fiskusa? Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
10: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
11: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
10: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
12: RMF Classic. Poznaj fakty.
8: Na paryskich kortach Rolanda Garrosa tenisowy wtorek w Zenicie.
13: Avantage Walton.
14: Apologies for language used.
15: Why is he this stressed?
8: Naszą uwagę koncentruje Kamil Majszak. Polak gra z Alejandro Tabilą. Chilijczyk numer 36 na liście ATP, Majszak numer 78. Do tej pory panowie grali ze sobą tylko raz, 4 lata temu w pierwszej rundzie US Open. Górą wtedy był Chilijczyk. Dziś wygrał pierwszego seta 6-1, w drugim prowadzi jak na razie 2-1. Swój mecz zaczyna właśnie jedna z faworytek turnieju, Aryna Sabalenka, mecz z Hiszpanką Jessicą Bozas Maneiro. Halo Mamo, w RMF FM trwa akcja, w której namawiamy Was do wyznawania miłości mamom w dniu ich święta. We Wrocławiu nasza reporterka poprosiła o to Gabrysię, która przyjechała z klasą na wycieczkę.
9: Często wyznajesz mamie miłość, czy to będzie...
16: Często.
9: Okej, czyli mama nie będzie zaskoczona i zdziwiona?
16: Myślę, że nie.
9: No to sprawdźmy.
16: Halo.
17: Halo.
16: Hej mamo.
17: Hej.
16: Kocham Cię.
17: Ciebie też kocham. Co tam robicie?
16: Mamy czas wolny teraz.
9: Dzień dobry, tu RMF FM, Martyna Czerwińska. Namówiłam pani córkę do wyznania miłości przez telefon, bo wiele osób ma opór. Widzę, że pani zareagowała tak, jakby te słowa padały na co dzień.
17: Padają jak najbardziej, nawet nieraz dziennie.
8: I takie piękne relacje nas cieszą. Wszystkim takich właśnie życzymy.
7: Wyższe z nadwyspy brytyjskich i ciepłe polarne morskie powietrze, to wszystko wpływa na aurę w naszym kraju. Bardzo pogodny majowy wtorek, jeśli pokropi, to tylko na Suwalszczyźnie po południu i na północnym zachodzie Polski, ale to wieczorem. 19 maksymalnie na wybrzeżu, do 25 stopni w centrum, do 29-30 nawet miejscami na zachodzie Polski.
12: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
0: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
18: Piotr Beczoła.
19: It's your friend Lang Lang.
20: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

James Horner i muzyka z filmu Titanic. W kraju zagadce, w naszej plecakowej zabawie, już midi, bo już prawie 10 minut po 12, no i w zgodzie z tradycją w owym kraju pracownicy biur i urzędów w tym czasie wstają od biurek i oddają się konsumpcji. Od 12 do 14 mniej więcej to się odbywa. Obiad, główny posiłek, wtedy się w ramach midi spożywa, nawet winkiem zakrapiany, to nie przeszkadza w dniu roboczym. Turystą będąc, warto pamiętać, że większość lokali serwuje posiłki w porze midi, czyli tylko właśnie w godzinach 12-14.30 maksymalnie. Potem kuchni się zamyka często, a w lokalu można dostać wyłącznie napoje. Tak czy siak, jadąc do tego kraju, jedzenia do plecaka raczej nie pakujcie, bo dobre jedzonko tam mają, choćby taka bagietka albo rogalik lokalny. Robią różnicę, gdy się te specjały porówna produkowane w innych krajach niż w kraju, który odgadujecie na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Kolejne podpowiedzi przed finałem o 13.30. W drodze teraz film Quentina Tarantino, który w Cannes złotą palmę mu kiedyś zdobył. Pulp Fiction. Good.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
2: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
7: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit? Jeden zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.

0: Cyrulik Sewiński i z tej opery uwertura muzyka Gioachina Rossiniego, Włocha, który w stolicy pewnego nieswojego kraju się zadomowił i był to dla niego strzał w dziesiątkę, bo kucharzem był Rossini świetnym, a kucharzenie i jedzenie wyrafinowane, zwłaszcza w owym kraju, bardzo cenią. Takie midi o tej porze dnia celebrują z 2 godziny, a mogliby i dłużej. Z myślą o tym kraju właśnie pakujemy dzisiaj nasz plecak.
1: Plecak pełen pomysłów. Przedwakacyjna zabawa w RMF Classic.
0: Wybierając się do owego kraju, do plecaka na pewno warto spakować savoir vivre. Coś do poczytania o nim można by do plecaka wrzucić, no bo w miastach, w miejskich restauracjach w owym kraju odpowiednie zachowanie jest wymagane. Świadczy ono o stosownej postawie. Ważny jest ubiór. Może nie być mile widziany typowo turystyczny wygląd turysty w centrach dużych miast. Bardzo krótkie spodenki, japonki czy sportowe koszulki bez rękawów w lokalach, nawet tych średniej klasy, mogą spotkać się z nie najcieplejszym przyjęciem. Styl smart casual. Taka lniana koszula, chinosy, espadryle otwierają już więcej drzwi w owym kraju. Z myślą o jakim państwie, mili państwo, pakujemy nasz plecak. Piszcie, opisując przy okazji kraj waszych wymarzonych wakacji. Może być to kraj zagadka, ale nie musi. Za godzinę już o 13.30 ktoś z was w finale konkursu zdobędzie plecak w nagrodę. Wpisy konkursowe cały czas czytamy na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów i tam ten plecak, nagroda, też możecie zobaczyć.

0: reklama.
1: Polewej Miamę, słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
0: Po reklamie.

I taką muzykę mamy dzisiaj i dla mam wszystkiego najlepszego jeszcze raz i dla wszystkich w ogóle słuchaczek i słuchaczy w RMF Classic. Jerzy Antonin Benda, taki czeski Mozart i fragment 8 symfonii pana Jerzego za nami. A zaraz w naszym kinie Michael, biopic o królu gatunku pop Michaelu Jacksonie. Mamy tu kadry odtwarzające słynne trasy koncertowe Michaela. Przeplatają się one z życiem gwiazdora. Zaczyna się wszystko od występów formacji rodzinnej The Jackson 5. Potem mamy migawki z tras takich jak Bad World Tour, jak Dangerous World Tour, jak History World Tour. Na tych trasach także Michael występował nie raz, nie dwa, a więcej. W kraju zagadce, w kraju, który odgadujecie w naszym plecakowym przedwakacyjnym konkursie. Podczas jednej z wizyt w owym kraju, w stolicy owegoż kraju, na stadionie Parc des Princes, odebrał Michael Jackson z rąk mera miasta Jacques'a Chiraca wielki medal tegoż miasta. Ostatnia już podpowiedź przed finałem konkursu Plecak pełen pomysłów, zaraz po 13, tuż po 13, a już teraz wywołany do tablicy Michael Jackson, Billie Jean, ta piosenka wspaniała też oczywiście figuruje na dźwiękowej ścieżce filmu Michael.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Kto zwalcza ból?
3: Woltary!
2: Kto?
3: Woltary! Woltary!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Po reklamie.
13: Już 13. Mateusz Bożek i najświeższe fakty w RMF Classic.
14: Ogromny pożar w wielkopolskim Przemęcie opanowany. Przypomnę, pali się tam składowisko opon. Strażakom udało już się ustalić przyczynę zapuszenia ognia.
15: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Jedna osoba, która będąca pracownikiem, podjęła próbę gaszenia pożaru, została poszkodowana. Na miejscu pracuje wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
14: Wyjaśnia Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Ci nadal apelują do okolicznych mieszkańców, aby nie otwierali okien. Wiemy oficjalnie, kto tymczasowo zastąpi Aleksandra Miszalskiego, który w niedzielnym referendum stracił stanowisko prezydenta Krakowa. Premier wyznaczył komisarza.
16: Rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa.
14: Mówił przed posiedzeniem rządu Donald Tusk. Zostajemy w temacie referendum. Koalicja Obywatelska rozważa wystawienie wspólnego kandydata ugrupowań rządzących w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM. Za takim scenariuszem jest także Polskie Stronnictwo Ludowe. Dlaczego rozpatrywany jest taki wspólny koalicyjny wariant? O szczegółach Jakub Rybski.
17: Jak usłyszałem nieoficjalnie, Koalicja Obywatelska poważnie zastanawia się nad wspólnym kandydatem, bo politycy tej partii liczą, że w ten sposób jest szansa na to, aby powtórzyć sukces z Rzeszowa. Tam, przypomnę, ówczesna cała opozycja postawiła w 2021 roku na Konrada Fiołka i wygrała wybory w tym mieście. Na sejmowych korytarzach usłyszałem, że jeśli największy koalicjant nie zdecyduje się jednak na taki wariant, wśród potencjalnych kandydatów partyjnych wymieniana jest m.in. Monika Piątkowska, senatorka z Krakowa. Z moich informacji wynika, że kandydatką lewicy ma być Daria Gosek-Popiołek, a ta decyzja zostanie ogłoszona w ciągu kilku dni.
14: Jednym z potencjalnych kandydatów Polski 2050 ma być Paweł Śliz. Konfederacja natomiast wystawi przedsiębiorcę Bartosza Bocheńczaka. Kierowcy, jutro ceny paliw bez zmian. Na tym samym poziomie będą stawki za podstawową benzynę, czyli 6,42 zł i za diesla 6,75. To górne limity, stacje mogą sprzedawać paliwa taniej.
18: Poznaj fakty. RMF Classic.
14: faktach RMF Classic teraz o świętowaniu awansu do mundialu po szkocku. Po zwycięstwie nad Duńczykami 4-2 na Hampden Park w Glasgow, Bank Szkocji wyemitował specjalny banknot, który przedstawia strzał przewrotką Scotta McTominaya. Efektowny gol zawodnika włoskiego Napoli dał Szkotom prowadzenie w tym meczu już w trzeciej minucie. Banknotów o nominale 20 funtów wydrukowano tylko 100. Połowa trafiła na aukcje kolekcjonerskie, część jest prezentowanych w Glasgow i w Edynburgu. Pozostałe przeznaczono na nagrody. I na koniec jeszcze ciekawostka ze świata kina. Trwają prace przy nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. Wiemy, że gwiazda Stranger Things, Charlie Heaton, zagra Charlesa Shelby'ego, syna Tomiego. Głównym bohaterem będzie jednak Duke Shelby, również syn Tomiego, gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight. Akcja będzie rozgrywać się w Birmingham w latach 50.
13: Z nad Wysp Brytyjskich i z nad Niemiec także wyż, a do tego ciepłe, polarne, morskie powietrze. To wszystko wpływa na pogodę w Polsce. Bardzo ładny majowy wtorek. Może miejscami pokropić, ale tylko na Suwalszczyźnie po południu, a pod koniec dnia także na północnym zachodzie Polski. Już prawie maksymalna temperatura. 19 na wybrzeżu, przez 25 w centrum, do 30 stopni na zachodzie.
3: RMF Classic. Inspiruje.
18: Tu Aga Zariani.
19: Igor Herbut.
20: Grzegorz Markowski.
21: Tu Kasia.
22: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
21: Słuchacie RMF Classic.
20: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: filmowa muzyka, to oczywiście gliniarz z Beverly Hills. Kończymy pakowanie naszego konkursowego plecaka, a pakujemy go z myślą o wakacyjnym wypadzie do kraju, gdzie o stosownym ubiorze warto pamiętać, bo tam elegancja przecież. Nawet kiedy jest się wyluzowanym turystą, to zbyt duży negliż no, nie będzie mile widziany w centrach dużych miast, na przykład w miejskich restauracjach, nawet średniej klasy. No i te baseny i kąpieliska i reguły tam panujące mogą zadziwić polskiego turystę, bo w gadkach typu Bermudy, w takich spodniach kolorowych, szerokich, na basen legalnie się w owym kraju nie wejdzie. Tylko przylegające do ciała krótkie spodenki kąpielowe są akceptowane. No i takież właśnie spodenki, uwaga, pakuje do plecaka nagrody. Do tego dokładam jeszcze mały składany parasol, to w razie deszczu przyda się. No i jeszcze powerbank, bo jest w owym kraju tyle do zwiedzania, że możecie po prostu nie znaleźć czasu na ładowanie telefonu. Te przedmioty idą do plecaka, który ktoś z was, uwaga, niebawem już o 13.30 zdobędzie w antenowym, telefonicznym finale naszej zabawy.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic. Dokąd tym razem się wybierzemy?
0: No właśnie, jaki kraj dzisiaj mamy na myśli, pakując plecak, a jaki kraj jest waszym wymarzonym celem podróży wakacyjnym? O tym też piszecie na rmfclassic.pl. Plecak pełen pomysłów. Jeszcze chwilkę doczytuję wasze teksty. Tymczasem The Last of Us. Gustavo Santaolalla, filmowa muzyka.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
3: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil, na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza
5: i sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki,
3: co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sergiusz Prokofiew i Symfonii Klasycznej II w tempie dostojnym, powolnym część. A my raz jeszcze szybciutko zaglądamy do plecaka finałowo już.
1: Plecak pełen pomysłów w RMF Classic.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Dariusz Stańczuk, RMF Classic. Halo, czy pani
2: dzień
0: Iweta?
2: Dobry. Tak, tak, przy telefonie.
0: Dzień dobry, pani Iweto. Jak być może pani się domyśla, to jest finał naszej plecakowej przedwakacyjnej zabawy. Wskakuje pani do plecaka?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. O jakimż to kraju myśleliśmy dzisiaj, pakując plecak?
2: O Francji.
0: Oczywiście, to jest bardzo dobra odpowiedź. Très bien, mógłbym powiedzieć, prawda?
2: Yes.
0: A oui, oui.
2: Oui, oui.
0: Natomiast akurat nie o Francji pani pisze, odpowiadając na dodatkowe pytanie, pisze pani o zachodnim wybrzeżu USA.
2: Dokładnie tak?
0: Tak. Chodzi pani o to, by zobaczyć ikoniczny napis Hollywood, żeby przeżyć szalony ślub w Las Vegas.
2: Dokładnie tak, dokładnie tak. Już mamy tutaj zarezerwowaną datę w kwietniu przyszłego roku. Wybieramy się z narzeczonym na taki, myślę, że ikoniczny road trip. Zwiedzimy Los Angeles, Las Vegas, Wielki Kanion. Chcemy zobaczyć Dolinę Śmierci, czy San Francisco. Myślę, że to są miejsca, które w naszej głowie są od zawsze, wie pan, takie American Dream.
0: American Dream, a poza tym na tej bucket list, jeżeli już tak idziemy tym tropem, u pani są też gigantyczne sekwoje, na przykład po drodze legendarny El Capitan w Yosemite Parku. Chce pani zakończyć tę podróż przy oceanicznej bryzie w Big Sur, tak?
2: Dokładnie tak.
0: To, co w serialu Wielkie Kłamstewka widać, między innymi.
2: Dokładnie tak.
0: W takim razie proszę się dobrze spakować, pani Iweto. Mam nadzieję, że my w tym pomożemy. Może nie wszystko tam wejdzie na taką podróż, ale część rzeczy na pewno. Otóż nasz radiowy plecak ze wspomnianymi gadżetami w środku, między innymi z powerbankiem i z kąpielówkami. O, to pani zdobywa, czy radość występuje? Pani Iweto.
2: Olbrzymia radość, bardzo się cieszę. Właśnie jestem w pracy, chciałabym jeszcze pozdrowić, jeśli mam taką możliwość, moje koleżanki z pracy, które zawsze tutaj ze mną słuchają radia i trzymały ze mnie kciuki. Marlenę, Wiktorię gorąco pozdrawiam i wszystkie inne tutaj koleżanki z biura w Gdyni.
0: No to my też wszystkie koleżanki w takim razie pozdrawiamy, pani Iweto. No a ponieważ o Francji jednak na początku była mowa, to Joe Dassin po francusku nam teraz zaśpiewa. Tym bardziej miłego dnia życzę i gratuluję raz jeszcze.
2: Dziękuję pięknie.

0: Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: bezdyskontowe. Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: Johann Strauss, syn i jego słynna Tik-Tak, Polka 13.50, 26 maja. Właśnie muzyki słuchamy i drogie mamy, i nie tylko mamy, wspaniałą zabawę dla was mamy.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.
0: Dla mam to też zabawa, bo przecież mamy swoim mamom też mogą wręczać prezenty, prawda? Świętujemy Dzień Matki i z tej specjalnej okazji wybraliśmy się na ulicę Krakowa, żeby zapytać was, co chcielibyście przekazać mamom z okazji ich święta. Posłuchajmy.
2: Co chciałbyś powiedzieć miłego w Dniu Mamy?
3: W Dniu Mamy chciałbym powiedzieć swojej mamie tego, że jest najlepszą kobietą, jaką kiedykolwiek poznałem w życiu. Kocham ją najbardziej na świecie i życzę jej wszystkiego dobrego.
0: Takie życzenia, takie wyznania mieszkańców Krakowa łowi na mikrofon Piotr Sadowski. Materiał z tych łowów możecie zobaczyć w naszych social mediach. Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs do zdobycia tutaj voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci spa. Możecie ten voucher podarować waszej mamie. Wystarczy, iż wejdziecie na profil RMF Classic na Instagramie i zostawicie komentarz o tym, co chcielibyście powiedzieć swoim mamom z okazji dzisiejszego święta. Zgłoszenia do końca dnia jeszcze gromadzimy, a jedno najbardziej kreatywne nagrodzimy właśnie wspomnianym voucherem do spa. Zapraszamy do pisania, do zabawy, a wszystkim mamom składamy najpiękniejsze życzenia. Życzeń jeszcze Beatlesowski, słynny temat Let It Be. Bardzo proszę, słuchamy. Dariusz Stańczuk. Przemiłego nie tylko mamom dnia życzę.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
0: Po reklamie.
18: Zapraszam do RMF Classic. Jest punktualnie 14. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci demonstrują w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego. Nie podoba im się model rozwoju tych placówek proponowany przez Ministerstwo Zdrowia. Swój sprzeciw wyrażają w szpitalach w Krakowie, Koszalinie, Lublinie i w Warszawie. Co jest według nich najsłabszym punktem propozycji resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
20: Lekarze i pacjenci krytykują pomysł, żeby centra były finansowane przede wszystkim za liczbę wykonanych konsultacji, a nie, tak jak jest teraz, już za samą gotowość, żeby pomóc mieszkańcom, na przykład konkretnego powiatu. Te zmiany krytykuje tu były minister zdrowia, psychiatra, dr Marek Balicki.
21: Co to pociąga za sobą? Wypchnięcie poza margines tych, którzy mają ciężkie zaburzenia psychiczne. Gdzie im cięższe zaburzenie, tym więcej trzeba się napracować, namawiać.
20: W Ministerstwie Zdrowia dostałem odpowiedź, że po długim weekendzie w czerwcu planowane jest kolejne posiedzenie Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego i tam ma wrócić dyskusja na ten temat. W tej chwili w całej Polsce działa 118 centrów. Żeby zapełnić nimi cały kraj, potrzeba jeszcze 135 takich placówek.
19: Wyznaczony przez premiera komisarz zarządzający Krakowem Stanisław Kracik rządzić ma do wyłonienia nowego prezydenta miasta, a to może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
22: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
19: Stanisław Kracik oświadczył też na konferencji, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie. W biurze byłego premiera Hiszpanii José Luisa Zapatero, objętego śledztwem dotyczącym korupcji, funkcjonariusze policji znaleźli cenną biżuterię. Taką informację przekazuje madrycki dziennik El País. Śledczy przypuszczają, że klejnoty mogły stanowić nielegalne wynagrodzenie dla socjalistycznego polityka za udział w aferze korupcyjnej Plus Ultra, w której jest on jednym z głównych podejrzanych. Zapatero twierdzi, że to rodzinne pamiątki należące do niego i jego małżonki. Według dziennikarzy wartość biżuterii od 30 do 50 tysięcy euro. Naszyjniki, zegarki, kolczyki znalezione w sejfie należą do Zapatero. Zarekwirowano tam również dwa twarde dyski. Podejrzany o udział w międzynarodowym praniu pieniędzy Zapatero został wezwany przez hiszpański sąd krajowy karny i administracyjny na 2 czerwca w celu złożenia wyjaśnień. Były premier miał być nielegalnie nagradzany za swoje zaangażowanie w pomoc finansową dla małych upadających hiszpańskich linii lotniczych Plus Ultra. 5 lat temu otrzymały one 53 miliony euro rządowego wsparcia.
13: Fakty na sportowo.
19: Kamil Majchrzak przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Ale przypomnę, pięcioro polskich tenisistów wywalczyło awanse. Jutro spotkania w drugiej rundzie mają rozegrać Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linet i Maja Chwalińska oraz Hubert Hurkacz. Życzymy wszystkim celnych zagrań na paryskich kortach. My w Faktach słyszymy się za godzinę. Teraz jeszcze pogoda od Uli.
18: Polska pod wpływem wyżu. Ciśnienie nieco spada. W południe w Warszawie wyniosło 1009 hektopaskali. Zachmurzenie małe. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresowo duże. Na Suwalszczyźnie możliwy słaby deszcz, a pod koniec dnia także burze. Maksymalnie 30 stopni.
13: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
0: Cześć, mówi Edyta Górniak.
5: Magda Oczarska.
17: Mówi Magda Cielecka.
23: Z tej strony Natalia Kukulska.
24: Sonia Bohosiewicz.
25: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciaka.
13: RMF Classic.

Bo do tanga trzeba czasem RMF Classic. Tak było i teraz muzyka z filmu Tango, a to wtorkowy głos natury. A my w naturze mamy najpiękniejszą muzykę filmową, zatem muzyczne krajobrazy na wyciągnięcie ucha. No i dziś dzień mamy. Mamy więc muzyczne, przyrodnicze nawiązania do Matki Ziemi. Muzyka z przyrodniczych dokumentów odegra dziś bardzo ważną rolę. Dziś także o naturze wakacji za oceanem. O tym nasza korespondentka Lidia Krawczuk. Także majowy spacer z psem tradycyjnie o 16:30. Dziś również w związku z Dniem Matki mam kilka miłych zaproszeń, szczególnie musicalowych. A oprócz tego kilka ważnych słów o gołębiach. Zazwyczaj je ignorujemy albo przepędzamy z balkonów. Tymczasem gołębie mają to coś i mają to w oczach. Więcej o tym niebawem. Teraz na ścieżce dźwiękowej muzyka, piosenka Sen o Warszawie, Czesław Niemen.

0: Reklama.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
0: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
0: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
0: No.
2: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie bukiety tulipanów. 2+1 gratis. A z kartą Moja Biedronka czekoladki Merci 250 gramów 12 zł za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego praliny Toffifee 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.

0: Kompozycja Józefa Haydna to był menuet z Symfonii Wojskowej. 14.30 RMF Classic, magazyn Głos Natury. Głos zza oceanu naszej korespondentki Lidii Krawczuk, która informuje, że dla Amerykanów lato właśnie się zaczęło. Nie dlatego, że nadeszło przesilenie letnie i nie dlatego, że termometry pokazują wysokie temperatury. W Stanach istnieje zupełnie inny kalendarz, taki, którego nie znajdziemy w podręcznikach astronomii. I w tym roku daje on Amerykanom wyjątkowo długi sezon wakacyjny.
1: W Polsce początek lata kojarzy się zwykle z końcem roku szkolnego albo z astronomicznym przesileniem. W Stanach wielu ludzi ma inną datę. Memorial Day, czyli święto pamięci poległych żołnierzy, dla Amerykanów od lat stało się symbolicznym początkiem lata. To właśnie wtedy otwierają się baseny, rusza sezon grillowy, ludzie wyciągają leżaki, zaczynają się rodzinne wyjazdy i pierwsze weekendy na plaży. Sklepy organizują ogromne wyprzedaże, a media zaczynają publikować poradniki pod hasłem gdzie pojechać, co grillować i jak przetrwać upały. I w tym roku kalendarz ułożył się wyjątkowo korzystnie. Memorial Day przypadł najwcześniej, jak to możliwe, 25 maja, czyli wczoraj. Z kolei Labor Day, czyli święto pracy, które dla wielu Amerykanów symbolicznie zamyka lato, wypada najpóźniej jak może 7 września. To oznacza, że taki oficjalny amerykański sezon letni potrwa tym razem 106 dni. Rok temu było ich 99. 7 dni różnicy może wydawać się niewiele, ale dla Amerykanów to dodatkowy tydzień wszystkiego, co kojarzy się z latem. Podróży, meczów baseballowych, grillowania i weekendowych wyjazdów. Przez lata funkcjonowała tu nawet niepisana zasada. Białe ubrania wyciąga się dopiero po Memorial Day, a po Labor Day chowa się z powrotem do szafy. Dziś niewiele osób traktuje to na poważnie, ale sam zwyczaj pokazuje, jak bardzo ten weekend urósł w USA do symbolicznej granicy między wiosną a latem. Choć jest też druga strona medalu. Dla rodziców oznacza to często dłuższy okres organizowania wakacji dzieciom, a dla nastolatków kilka dodatkowych dni wolności przed powrotem do szkoły. Co ciekawe, astronomowie mogą mieć tutaj własne zdanie. Według kalendarza lato zacznie się dopiero 21 czerwca, ale wielu Amerykanów pewnie tylko wzruszy ramionami, bo według nich lato już trwa.
0: O czym mówiła nasza korespondentka z Waszyngtonu, Lidia Krawczuk. Po więcej jej relacji zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, zakładka podcasty i podcast zatytułowany Ameryka i ja. A teraz świat oraz sekrety mórz i oceanów w zachwycającym muzycznym, ale też zdjęciowym ujęciu, czyli muzyka serii dokumentalnej Błękitna planeta. Autorem ścieżki dźwiękowej jest George Fenton. To niezwykle atrakcyjny tytuł, wielokrotnie nagradzany z dwoma nagrodami Emmy w kategorii najlepsza kompozycja muzyczna w serialu i w kategorii najlepsze zdjęcia w programie dokumentalnym. W tej opowieści, w tym fragmencie jest opowieść o delfinach.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ogłoszenie RMF Plus.
1: Od Krakowa do Londynu. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 sprawdzamy najgorętsze fakty z dziś i przypominamy najważniejsze wydarzenia z przeszłości. Śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Piano Odyseja o swoim nowym projekcie opowie nam Atanas Walkow. Sprawdzę, w którym mieście z okazji Dnia Dziecka można poprowadzić tramwaj i zajrzymy na Festiwal Architektury.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7:00 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil. Na spotkania ikony z ikonami. Kaja zaprasza.
3: I sprawdza, jacy są naprawdę najciekawsi polscy artyści i artystki.
1: Co udało się im osiągnąć, a o czym wciąż marzą. Kaja zaprasza na nowy autorski wideopodcast. Premierowe odcinki w każdą sobotę o 10:00 na YouTube RMF Classic.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
10: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Za 17 minut 15 zapraszam spacer ścieżką dźwiękową, a u nas m.in. Gwiezdne Wojny, muzyka Johna Williamsa zabrzmi przed godziną 15 po 15, m.in. Libertango i muzyka z serialu Czas Honoru, teraz Nick Cave i ta piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny.
1: Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks.

John Williams zabrał nas do gwiazd. To fragment ścieżki dźwiękowej filmu Gwiezdne Wojny, Skywalker, Odrodzenie. A o 15:00 zapraszam na najważniejsze fakty. Fakty przygotowuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Teraz Cwał Walkirii, Ryszarda Wagnera, orkiestrę Clevelandzką prowadzi George Sell. A to jest RMF Classic.

0: Reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic, punktualnie 15. Czas na najważniejsze fakty, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
11: Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. Będę kierował sądem w taki sposób, aby polityka nie miała tu wejścia. Tak zapewnia nowo powołany pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. Sędzia odniósł się do krytyki środowiska prawicowego pod jego adresem. Dotyczyła ona orzeczenia sądu z 2000 roku, w składzie którego zasiadał Kapiński. Stwierdzono wtedy, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne, że nie był agentem służb specjalnych PRL. Oto jak z pomocą ustępującej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej bronił się sędzia Kapiński.
12: Nie unikniemy spraw politycznych, bo ja sam wiele sądziłem tego rodzaju spraw i jedna po 26 latach, jak państwo wiecie, odbija się.
13: Wypadła z szafy
12: w sytuacji, kiedy dowody wypadły po 18 latach z szafy. Nikogo nie interesuje, że właśnie, że te dowody wypadły po 18 latach z sejfu, że można było wznowić postępowanie, że można było wykorzystać środki zaskarżenia, a teraz okazuje się, że skład sądzący, który orzekał na podstawie tych materiałów, które były wówczas dostępne, no dopuści się wręcz zbrodni sądowej. Tak to jest odbierane.
11: Mówił sędzia Zbigniew Kapiński. Tragedia w Belgii. 4 osoby zginęły, w tym 2 uczniów, w zderzeniu szkolnego minivana z pociągiem pasażerskim. Do wypadku doszło w miejscowości Buchenwald we Flandrii na północy Belgii, informuje nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Minibus przewożący dzieci do szkoły specjalnej wjechał na przejazd kolejowy mimo opuszczonych rogatek i czerwonego światła. Maszynista składu podjął próbę awaryjnego hamowania, jednak odległość była zbyt mała, by uniknąć zderzenia. Pociąg uderzył w busa z ogromną siłą, obracając go i wyrzucając na pobocze. Zginęło 2 uczniów, opiekun i kierowca. 5 uczniów odniosło obrażenia i zostało natychmiast przetransportowanych do okolicznych szpitali. Z pociągu ewakuowano około 100 pasażerów, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tragedia wywołała ogromne poruszenie. Dziś Europa płacze razem z Belgią, napisała na portalu społecznościowym szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
11: Śledztwo w sprawie ostatniej serii fałszywych alarmów ma przejąć prokuratura okręgowa Warszawa-Praga, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o kilkanaście zgłoszeń, które wywołały interwencje policji i straży pożarnej w lokalach zajmowanych przez osoby związane z opozycją i środowiskami prawicowymi. Słuchacie faktów w RMF Classic. 195 metrów miała najdłuższa na świecie bruschetta, czyli włoska grzanka z oliwą, która została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Ułożono ją w weekend na średniowiecznym moście akwedukcie w Spoleto we włoskim regionie Umbria. Rekordowo długa bruschetta została przygotowana z 2003 ułożonych obok siebie kromek opiekanego chleba umbryjskiego. Grzanki zostały następnie zjedzone przez uczestników i widzów bicia rekordu oraz mieszkańców tego miasteczka. Bruschetta jest symbolem prostej i zdrowej kuchni, a w Umbrii, jak podkreślają organizatorzy bicia rekordu, wiedza i umiejętności związane z produkcją oliwy z oliwek osiągnęły poziom prawdziwej sztuki. Teraz pogoda od Uli, a o 16 słyszymy się ponownie w faktach. Zapraszam.

0: Polska pod wpływem wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Niemiec. Dziś pogodnie jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Możliwe chmury na Suwalszczyźnie, słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia również burze. Temperatura maksymalna od 20 do 30 stopni.
1: RMF Classic. Wśród gwiazd.
2: Tu Joanna Kulik.
3: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
4: Je suis Alexandre Desplat.
5: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

10 minut po 15 idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic, a to była muzyka Bartosza Hajdeckiego z serialu Czas Honoru. A ja poniekąd dałam słowo honoru na początku programu po 14, że podzielę się zaproszeniami musicalowymi i oto one. Toruń, 4 czerwca o godzinie 19. Jesus Christ Superstar. Czy są chętni? Legendarny musical, historia ostatnich dni Jezusa, opowiedziana z perspektywy Judasza. Toruńska adaptacja powstała w duchu teatru imersyjnego. Tutaj widz nie tylko ogląda, ale też doświadcza i może, a nawet powinien aktywnie w tym uczestniczyć, bo nie ma podziału na scenę i widownię. Akcja została umiejscowiona współcześnie. Reżyserka Agnieszka Płoszajska opowiada o świecie młodego pokolenia, które szuka nie tylko duchowości, ale i sensu życia. Czy ta propozycja brzmi atrakcyjnie? Jeśli tak, to serdecznie zapraszam. Piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Przypomnę, że to Toruń, 4 czerwca o godzinie 19. Jesus Christ Superstar. Zapraszamy. A to nowość na naszej antenie. Muzyka, którą napisał znany chociażby z wiedźmińskiej ścieżki dźwiękowej duet Sonia Bielusowa i Johna Ostinelli.

0: reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
5: masz. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Po lewej mijamy słynną operę. Wow. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni.
7: Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: To Allegro z szóstego koncertu A-moll ze zbioru Lestro Armonico Vivaldiego, filharmonicy berlińscy i Nigel Kennedy. 15:30.
1: Głos natury w RMF Classic.
0: Głos w sprawie gołębi, które zazwyczaj ignorujemy, przeganiamy, budujemy zasieki z drutów, a tymczasem gołębie zdecydowanie zasługują na to, by je dostrzec i docenić, bo mają niezwykłe moce. Wcześniej warto tym gołębiom zajrzeć prosto w oczy. Dlaczego? Opowiada w rozmowie z Magdą Juszczyk Łukasz Bożycki, doktor nauk przyrodniczych, fotograf, dziennikarz, autor programów przyrodniczych i scenarzysta.
2: Ja jestem zafascynowany, jak patrzę na gołębie, dlatego że znam takie doświadczenie z lat 90., gdzie gołębie nauczono rozpoznawać obrazy typu Picasso i typu Monet. I okazało się, że po kilku tygodniach treningu gołębie z ogromną skutecznością wiedziały, który obraz jest który. Ale gdy obrócono te obrazy o 180 stopni, to w przypadku kubistów gołębie nadal wiedziały, że to jest ten typ sztuki. Ale w przypadku impresjonistów one natychmiast się gubiły. I nie wiedziały, o co chodzi. Ha! Świat się zaśmiał, naukowców nominowano do nagrody Ig Nobla, czyli takiej najbardziej niepotrzebnej nikomu śmiesznej pracy naukowej, która nie posuwa nas do przodu w ogóle jako ludzkość. Kilka lat temu przeprowadzono inne badanie, w którym nauczono gołębie rozpoznawać nowotwory na zdjęciach histopatologicznych pochodzących od ludzi. I okazało się, że po 2 tygodniach gołębie osiągały skuteczność na poziomie 90% i rozpoznawały komórki nowotworowe łagodne, odróżniały ich od tych złośliwych i potrafiły też stwierdzić, gdzie jest prawidłowy obraz bez zmian nowotworowych. I my oczywiście już spojrzeliśmy na to bardziej ostrożnym okiem. Nie chcemy ubierać gołębia w biały kitel i wprowadzać go do szpitala, ale chcielibyśmy się przyjrzeć niezwykłym oczom, a może umysłowi tych gołębi, w jaki sposób one tworzą kategorie i co dostrzegają, bo gdybyśmy tę wiedzę, gołębią wiedzę, dali na przykład sztucznej inteligencji, to może stworzylibyśmy algorytmy, które pomagałyby lekarzom rozpoznawać komórki nowotworowe, łagodne, złośliwe, a także prawidłowy obraz naszej histopatologii. Bo by mogło się okazać, że ludzie potrzebują 6 lat studiów i kilka lat specjalizacji, żeby osiągnąć ten poziom skuteczności w rozróżnianiu komórek nowotworowych, a gołębie zaledwie 2 tygodnie. Więc coś one muszą mieć w oczach. Po części to oczywiste. To zwierzęta, które posiadają 4 typy czopków odpowiedzialnych za widzenie barwne. My mamy tylko 3. RGB, co oznacza czerwony, zielony, niebieski. Gołębie widzą także w ultrafiolecie. Nawet trudno nam sobie to wyobrazić, jak one postrzegają świat. Znamy też zwierzęta, które mają 2 typy czopków odpowiedzialnych za widzenie barwne, na przykład nasze psy. A to oznacza dla nich, że ich zmysły nie pozwalają im odróżniać barwy czerwonej od pomarańczowej, od żółtej, od zielonej. To wszystko im się zlewa. Ale za to bardzo dobrze odróżniają od tych wszystkich barw niebieski. I gdybyśmy my choć odrobinę wczuli się w nasze psy, to kupowalibyśmy im niebieskie piłki, które rzucalibyśmy na zieloną trawę. Ale my nie patrzymy na nasze zwierzaki, patrzymy na nasze zmysły, więc kupujemy czerwone piłki, rzucamy na zieloną trawę. Widzimy ten czerwony punkt z kilometra, ale pies tego nie dostrzega, bo po prostu zmysły mu na to nie pozwalają.
0: Łukasz Bożycki z ciekawością przygląda się zwierzętom, a także, jak było słychać, gołębiom. Doktor nauk przyrodniczych, fotograf, dziennikarz, autor programów przyrodniczych i scenarzysta. Ja też zachęcam do łaskawego spojrzenia na gołębie, przyjaznych relacji z miejskimi gołębiami. Życzę, zwłaszcza posiadaczom balkonów. No i ogólnie. Ludzi o gołębim sercu dookoła również. Ennio Morricone teraz na ścieżce dźwiękowej, a chwilę później posłuchamy Dolly Parton.

0: Wejdźcie. Napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po lewej mijamy słynną operę. Tam w oddali malowniczy widok na Pałac Schönbrunn. A za chwilę usiądziemy w najpiękniejszej wiedeńskiej kawiarni. Słuchaj RMF Classic i poznawaj atrakcje turystyczne Wiednia. Jeśli chcesz przeżyć przygodę po wiedeńsku, graj o niezapomniany weekendowy wyjazd do Wiednia. Szczegóły na rmfclassic.pl.
2: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.

0: zapraszam do RMF Classic.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.
0: Dziś Dzień Mamy. Bardzo ważne święto i z tej okazji składamy mamom najserdeczniejsze życzenia. Z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy dla Was absolutnie wyjątkowy konkurs, a do wygrania w nim voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci SPA, w który możecie zdobyć na naszej antenie i sprezentować właśnie waszej mamie. Wystarczy, że wejdziecie na profil RMF Classic na Instagramie i zostawicie komentarz, co wy chcielibyście powiedzieć swoim mamom z okazji dzisiejszego święta. Zgłoszenia zbieramy do końca dzisiejszego dnia, a wystarczy, że będzie ono kreatywne, oryginalne i wybrane przez Was, przez nas, a zostanie nagrodzone voucherem do SPA. Zapraszamy do zabawy. Pamiętajcie o tym wyzwaniu, a wszystkim mamom składamy najpiękniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego od RMF Classic.
1: Świętujemy Dzień Matki w RMF Classic.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
5: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic. Zapraszamy na najważniejsze fakty. Minęła 16. Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Unia Europejska wzywa chargé d'affaires Rosji w związku z groźbami rosyjskiego MSZ-u wobec zachodnich placówek dyplomatycznych. Dodano, że Unia nie zamierza wycofać swojej misji z Kijowa. Moskwa wczoraj wezwała zachodnich dyplomatów do opuszczenia ukraińskiej stolicy w związku z planowaną serią ataków. Ma to być odwet za piątkowy ukraiński atak dronów na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku. Nastąpiło przekazanie tymczasowej władzy w Krakowie. Aleksander Miszalski pożegnał się z fotelem prezydenckim. Jego miejsce do czasu wyłonienia nowego włodarza miasta w przedterminowych wyborach zajmie komisarz rządowy Stanisław Kracik.
18: Komisarz Kracik jest taką osobą, która ze swoim ogromnym doświadczeniem, bo przypomnę, że był i wojewodą, i burmistrzem, i tutaj moim zastępcą, na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie.
19: Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem. Na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3,5 miesiąca zorobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
17: Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się prawdopodobnie w sierpniu. Stanisław Kracik, jak już informowaliśmy w faktach, nie zamierza kandydować. Rząd Szwecji obniża o połowę ceny biletów okresowych na transport publiczny, aby złagodzić skutki kryzysu paliwowego. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek około 100 euro, czyli ponad 400 zł. W szkole podstawowej nr 13 w Olsztynie zaprezentowano specjalny poradnik dla dzieci, jak zachowywać się w niebezpiecznych sytuacjach. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki niedługo trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w tym regionie.
0: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka, tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone, jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne, żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
20: Wszystko w przyjaznej formie. Są ilustracje, widziałem.
0: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
17: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
21: Są i takie fakty.
17: Top Gun to z pewnością ważna część popkultury. Fanów filmowych rekwizytów ucieszy informacja, że na aukcję trafił hełm wykonany dla Vala Kilmera od twórcy roli Icemana. Licytacja organizowana w New Jersey potrwa do 17 czerwca. Kask ozdobiony jest grafiką z napisem Iceman oraz niebieskimi błyskawicami. 6 lat temu hełm Toma Cruise'a, czyli Mavericka, został sprzedany za kwotę ponad 300 000 dolarów. Na kolejne fakty RMF Classic zapraszam za godzinę. Teraz Ula opowie nam o pogodzie.
22: Pogodnie i ciepło, jedynie na Suwalszczyźnie możliwy przelotny deszcz pod koniec dnia, przelotny deszcz i burze możliwe również na północnym zachodzie. Dziś termometry mogą pokazać maksymalnie nawet 30 stopni na zachodzie. Jutro maksymalnie 26, możliwe przelotne opady deszczu.
23: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
24: Dzień dobry, nazywam się Robert Drińskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
25: Marian Opania,
26: Janusz Gajos,
27: Michał Żubrowski.
28: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Pierwszy kolor biały. Muzyka Zbigniewa Preisnera w RMF Classic. 10 minut po 16. A oto kolejny rzut ucha i oka na Matkę Ziemię. Muzyka z przyrodniczej serii pod tytułem Nasza Planeta zabrzmi za chwilę. Ścieżką dźwiękową prowadzi nas Steven Price. Zdjęcia do tego przeambitnego projektu, przypomnę, kręcono przez 4 lata w 50 krajach na wszystkich kontynentach, a ekipa realizująca to dzieło liczyła ponad 600 osób. Seria pokazuje nam niezwykłą różnorodność siedlisk przyrodniczych na całym świecie, bo realizatorzy dotarli i do odległego arktycznego pustkowia i przemierzyli na przykład dżungle Ameryki Południowej. Serial miał premierę w 2019 roku, kontynuację w 2023 i co ważne dla tych, którzy chcieliby do niego wrócić albo poznać, zobaczyć, jest w streamingu, a my wędrujemy do muzycznego świata naszej planety.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie. Szczegóły na rmfclassic.pl.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic. Zapraszam do nas. To była legenda numer 6 Cismol z opusu 59 Antonina Dworzaka. Grała Budapesztańska Orkiestra Festiwalowa, a orkiestrę prowadził Iwan Fischer. Czas na, bo to 16.30, magazyn Głos Natury, spotkanie z Karolem Kosiorowskim, dziennikarzem, psim behawiorystą, prowadzącym psiotcast w RMF FM. Spaceruje on u nas o tej porze ścieżką dźwiękową RMF Classic z psem Rio i rozmawia z gośćmi. Oto kolejny fragment rozmowy z Dorotą Sumińską, lekarką weterynarii, wielką, oddaną przyjaciółką zwierząt, autorką książek i audycji o zwierzętach.
1: Zauważasz, że dzieci zupełnie inaczej podchodzą do zwierzaków. Ja na przykład na spacerach widzę, jak idzie pies z dzieckiem, taki mały, na przykład tam, nie wiem, dziecko 11-12 lat. I ja idę z Rio i widzę, ile w tym dziecku jest takiego luzu, że o, spoko, idzie duży pies, ja mam małego, nie ma jakiejś ucieczki, szarpania. Dziecko podchodzi do tych spraw naprawdę z takim wielkim luzem.
2: Nie każde, niestety.
1: A powiem ci, że dorośli zwykle właśnie jest napinka i ten. Ja mam takie obserwacje.
2: Znaczy dziecko jest, ja uważam, wiem, że dziecko z psem ma dużo lepsze porozumienie niż myślę o małych dzieciach, kilkulatkach, bo tam nie ma rozumowego działania. Tam jest porozumiewanie się na poziomie emocji i to jest cudowne. I natychmiast łapią kontakt i natychmiast się rozumieją i to jest fantastyczne i w ogóle bardzo miłe jest patrzeć na dzieci bawiące się z psami, bo to jest prawdziwa zabawa. To nie jest wymyślony jakiś scenariusz, który wymyślił ktoś, tylko te dzieci się naprawdę bawią i te psy naprawdę się bawią. Więc ja w ogóle uważam, że nie można dziecka obarczać odpowiedzialnością za psa. I uważam, że dzieci poniżej 15 roku życia nie powinny wychodzić z psami. Ja wiem, że na mnie, ale naprawdę tak uważam. Dlatego, że dzieci nie muszą być myśleć naprzód, nie muszą, mogą się przestraszyć i wkładanie w ręce takiego młodego człowieka odpowiedzialności za życie innej istoty jest też nieodpowiedzialnością.
1: Mhm. Dorota, a dlaczego jest tak, że w lecznicach weterynaryjnych na przykład są reklamy, karmy słabej jakości, albo gdzie skład jest dosyć nieznany? To jest tak, że lekarze weterynarii są uwikłani w jakieś zależności.
2: Ja nie mogę za nikogo mówić, prawda? Ludzie chcą zarobić i robią co mogą. I w telewizji też masz reklamy, czy w internecie masz reklamy czasem już takich beznadziejnych produktów, a jednak te reklamy są. Fast foody też się reklamują. Natomiast ja jestem w ogóle przeciwniczką gotowych karm i uważam, że psom się nie powinno tego dawać. Psy, które jedzą naturalnie i to w taki sposób, jaki na moim kanale YouTube'owym ma się przepisy, są dwa programy poświęcone żywieniu psów i naprawdę uważam, że w dzisiejszych czasach przynajmniej połowa chorób mogłaby być leczona dietą. Dotyczy to psów jedzących gotowe karmy. Nie ma znaczenia, czy mokre, czy suche, to nie ma żadnego znaczenia. I naprawdę mnóstwo dolegliwości przy zastosowaniu odpowiedniej diety naturalnej kończy się.
0: Mówiła Dorota Sumińska w rozmowie z Karolem Kosiorowskim. Całą rozmowę znajdziecie na kanale Psiotcast na YouTubie i w aplikacjach streamingowych. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową. Spirited Away w Krainie Bogów, muzyka, którą do tego tytułu napisał Joe Hisaishi, zabrzmi niebawem. Teraz Czterej Pancerni i Pies.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: A w najnowszym odcinku Piano Odyseja o swoim nowym projekcie opowie nam Atanas Walkow. Sprawdzę, w którym mieście z okazji Dnia Dziecka można poprowadzić tramwaj i zajrzymy na Festiwal Architektury.
4: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Od 7 w RMF Classic.
5: Reklama. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny.
7: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
13: Skoda. Po reklamie.

klasą do godziny 18, a teraz za kwadrans 17. I w tym muzycznym spacerze takie spotkania. Energia superbohaterów nam się przyda, zatem Henry Jackman i muzyka z filmu X-Men pierwsza klasa. Odlot, czemu nie, ale koniecznie z drużyną Top Gun. Muzyka z tego tytułu także wkrótce, jest jeszcze Bonanza na horyzoncie, a już teraz piosenka, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej serialu Niewybrani.

Zapraszam do RMF Classic, to jest magazyn Głos Natury. Za 10 minut 17, o 17 ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotowuje Katarzyna Sobiechowska i jeśli chodzi o fakty, to sezon na informacje o rekordach ciepła właśnie został rozpoczęty, bowiem kolejny rekord w Europie został pobity, gdzie wtorek 26 maja był najgorętszym dniem w historii pomiarów. Szczegóły w faktach o 17 już teraz zapraszam, a u nas Scott Joplin, to jego kompozycja przy fortepianie Lang Lang.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super, kiedy płyniemy?
6: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.
14: Minęła 17. Zapraszam do RMF Classic na ostatnie dziś wydanie najważniejszych faktów. Fakty przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
15: W Rzeszowie rusza procedura w sprawie referendum nad odwołaniem prezydenta miasta. Rzeszowcy radni złożyli dziś dwa wnioski w tej sprawie, informuje z podkarpackiej stolicy reporter RMF FM Dominik Smaga.
16: Jeden wniosek złożył były konkurent Fiołka w wyborach na prezydenta, radny Jacek Strojny.
17: Głównym powodem jest utrata zaufania do tego, co pan prezydent mówi.
16: Drugi wniosek złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości.
18: Rzeszów jest bardzo zadłużony. To zadłużenie nie maleje, a rośnie.
16: Wyjaśnia Krystyna Wróblewska, szefowa klubu PiS. Nie ma powodów do referendum, odpowiada prezydent.
19: Miasto dynamicznie, ekonomicznie się rozwija, wygrywa we wszystkich rankingach, gdzie żyje się najlepiej.
16: Oba wnioski podpisała wymagana liczba 7 radnych, ale na końcu opozycja będzie potrzebowała 15 głosów i dlatego liczy na rozłam w gronie stronników prezydenta.
15: We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowe do silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON. Przebywający z wizytą w Kanadzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
20: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów. Innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
15: zakomunikował Kosiniak-Kamysz. Układ sił w Europie się zmienia i Polska ma podstawy oczekiwać, że będzie wśród głównych graczy, pisze brytyjski tygodnik The Economist, zapowiadając podpisanie jutro traktatu między Wielką Brytanią a Polską o obronie i bezpieczeństwie. Istotnym elementem tego porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. To fakty w RMF Classic. 35 stopni pokazały dziś termometry na lotnisku Heathrow pod Londynem. Kolejny rekord został pobity. Wtorek, 26 maja, stał się najgorętszym dniem w historii pomiarów, donosi brytyjskie biuro meteorologiczne. Upały szczególnie odczuwają mieszkańcy dużych miast, na przykład Londynu, gdzie jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Jestem na mojej lokalnej stacji kolejki podmiejskiej. No, wagony pękają w szwach. Ja nie mam pojęcia, jak ludzie sobie radzą w środku. Musimy jakoś dojechać do pracy. Poza tym nie mamy w domu klimatyzacji, a w biurze jest. Radzimy sobie, jak możemy. Kluczem do przetrwania tego upału jest chyba woda. Absolutnie. W dodatku taka rekordowa temperatura w maju jest chyba najbardziej namacalną oznaką zmian klimatycznych. Tym bardziej zastanawia to, że tak niefrasobliwie ludzie podchodzą do tego zjawiska. Łatwo zapominają o rzeczach, które są nam niezbędne do życia.
15: O pogodzie dla Polski teraz opowie nam Ula, a my w faktach słyszymy się jutro. Dobrego popołudnia.

0: U nas rekordowe 30 stopni mogło pojawić się na termometrach, szczególnie na zachodzie. Na Suwalszczyźnie możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu, a burze na północnym zachodzie. Jutro nieco chłodniej, maksymalnie 26 stopni i możliwy przelotny deszcz.
1: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
2: Cześć, mówi Edyta Górniak.
3: Hi, I'm Kylie Minogue.
4: Z tej strony Natalia Kukulska.
5: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 17. Henry Jackman zabrał nas do muzycznego uniwersum X-Menów. X-Men pierwsza klasa na ścieżce dźwiękowej. A oto propozycja, zaproszenie. Pierwsza klasa. Tę propozycję można komunikować na dwa sposoby. Pierwszy, z okazji Dnia Matki, zabierz mamę na spotkanie z upiorem. Albo, droga matko, z okazji własnego święta, wybierz się na spotkanie z upiorem. RMF Classic właśnie rozdaje zaproszenia. Podwójne zaproszenia, data 24 czerwca w Gdańsku. The Phantom of the Opera po raz pierwszy w Polsce i to w 2026 roku, czyli w roku 40. rocznicy światowej premiery. Zobaczymy to arcydzieło Andrew Lloyda Webbera. Po raz pierwszy w takiej monumentalnej, arenowej odsłonie, czyli zespół składający się ze światowej klasy artystów, ponad 100 osób, orkiestra grająca na żywo, spektakularna scenografia, efekty specjalne i oczywiście wspaniałe przeboje z tytułową piosenką na czele. Oryginalny scenariusz będzie wykonywany w języku angielskim z polskimi napisami, dodam jeszcze. No i z okazji Dnia Matki mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie 24 czerwca w Gdańsku. Chętnych zapraszam, piszcie proszę szybciutko na adres redakcja@rmfclassic.pl i lecimy dalej z Top Gunem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Po reklamie.

0: RMF Classic, 17.30, magazyn Głos Natury, a przed momentem na ścieżce dźwiękowej Marsz Księcia Danii. Autorem tej kompozycji jest Jeremiah Clarke, grała angielska orkiestra kameralna, którą prowadził Anton Newman. Malta na horyzoncie. Za niespełna miesiąc, 21 czerwca w Poznaniu, Festiwal Malta, multidyscyplinarne wydarzenie, które łączy teatr, taniec, muzykę, sztuki wizualne, film, formy performatywne. O Malcie dużo usłyszycie w programie Cafe Classic Natalii Grzeszczyk. W programie Głos Natury idziemy tropem natury i szukamy tematów, wydarzeń, które w tej kwestii dają do myślenia. I takie są, o czym mówi dyrektorka programowa Agata Kołacz.
1: Szukamy takich prac, szukamy takich dzieł kultury, które zapraszają nas do odczuwania troski, do pobudzania świadomości i przyjmowania pewnego rodzaju odpowiedzialności za to, co wydarza się z Matką Ziemią, dzięki której funkcjonujemy. W tym roku widzimy więc spektakl Dystans Tiago Rodriguez'a, który rozgrywa się w momencie, w którym losy Ziemi zaszły już za daleko. To jest spektakl, w którym w 2077 roku Ziemia jest po trzecim bardzo silnym trzęsieniu Ziemi, które pochłonęło dużą część ludzkości, które jest niebezpieczne, które jest pożerające, które nie daje za bardzo nadziei, a pogoda, zmiana klimatu, suchota są tak dojmujące, że właściwie głównym zajęciem zmartwień człowieka jest planowanie systemu opieki szpitali, w jaki sposób dotrwać i przeżyć jako gatunek. Staramy się więc zaalarmować, to ten rok 2077 naprawdę jest niedaleko i to jest naprawdę to, o czym rozmawiamy, kiedy mówimy o tym, jaką ziemię i jaki świat pozostawimy naszym dzieciom. Dlatego też zdecydowaliśmy się na pokaz tego spektaklu. Jest to wspaniałe dzieło Tiago Rodriguez'a, reżysera, scenarzysty, aktora i dyrektora festiwalu w Awinionie, który przyjeżdża z tym spektaklem na polską premierę do Polski, ponieważ Malta była koproducentem tego spektaklu, wiedząc o tym, jak bardzo opiera się na relacyjności córki ojca, jak bardzo pięknie opowiada o tym alercie dla Ziemi, w którym się znajdujemy.
0: I ten spektakl będzie można zobaczyć w ramach festiwalu 24 i 25 czerwca. A my wracamy na ścieżkę dźwiękową i tu też oddajemy głos naturze. To będzie muzyka z serialu Mroźna Planeta, część druga. To serial, w którym twórcy jedynki postanawiają po dekadzie powrócić do miejsc, o których opowiadali wcześniej, aby sprawdzić, jakie zmiany zaszły w świecie skutym lodem, rejonach Arktyki i Antarktydy. Mroźna Planeta 2, muzycznie Aurora i Hans Zimmer.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
4: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
3: Sprawdź to sam, checking out, kusi ceną każdy dział.
4: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online. Po reklamie.

herbatką, czy też późną kawką u Bridgertonów. Tak było w RMF Classic. To fragment ścieżki dźwiękowej trzeciego sezonu serialu Bridgertonowie. Za to teraz na naszej antenie bliskie spotkania z kosmitą. Muzyka z filmu Projekt Hail Mary w roli głównej Ryan Gosling i przybysz z kosmosu, który wygląda arcy ciekawie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 18 w RMF Classic, pora na wiadomości ekonomiczne. Zaprasza Krzysztof Berenda.
8: Fakty ekonomiczne RMF Classic.
9: Dzień dobry, Polacy płacą coraz wyższy podatek dochodowy. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że w zeszłym roku aż niemal 2,5 miliona Polaków wpadło w wyższą, czyli 32-procentową stawkę podatku PIT. To oznacza, że ten podwyższony podatek płaci aż 10% z nas. Rok temu to było tylko 7,5% z nas, a więc mamy wzrost. Z tych danych można wyciągnąć dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest taki, że Polacy się bogacą i to cieszy, zarabiamy coraz więcej, a więc coraz więcej osób przekracza próg podatkowy. Drugi wniosek jest taki, że rząd, utrzymując przez lata ten próg przejścia z niższej na wyższą stawkę na tym samym poziomie, po cichu podnosi nam podatki. Minister finansów Andrzej Domański coraz chętniej i coraz głębiej sięga więc do naszych kieszeni. A pamiętajmy, że obietnice wyborcze dwa lata temu były zupełnie inne. No, politycy lubią mieć wpływ do naszych portfeli i na nasze portfele, nie tylko politycy polscy, ale także amerykańscy. Kolejne zapowiedzi z Waszyngtonu o możliwym porozumieniu z Iranem sprawiają, że zagraniczne waluty tanieją. Euro kosztuje teraz 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Naszej walucie nieznacznie pomagają także najnowsze dane dotyczące bezrobocia. Z nich wynika, że lato powoduje, że maleje nam odsetek osób bez zatrudnienia. Teraz wynosi 6%, to minimalnie mniej niż miesiąc wcześniej. Obecnie w urzędach pracy mamy zarejestrowane 934 tysiące osób bezrobotnych.
8: Fakty ekonomiczne RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
7: Dobry wieczór, witam się z Wami bardzo serdecznie. Magda Juszczyk przy mikrofonie. Spędzimy dzisiaj trochę czasu ze sobą do godziny 22. Przygotowywać się będziemy do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Ten program w niedzielne wieczory od godziny 18 prowadzą na zmianę Jadwiga Polus albo Tytus Hołdys. Ja dzisiaj podpowiem Wam to i owo, bo być może macie, jak mawiają Niemcy, Die Qual der Wahl, czyli męczarnie wyboru. Sporo jest utworów do Waszej dyspozycji w naszym systemie do głosowania. Być może takiej konsultantki samozwańczej, jak ja, dzisiaj potrzebujecie. Na dobry początek naszego spotkania utwór, który znajduje się na 15 pozycji ostatniego notowania. Jakże to niesprawiedliwe miejsce. 15 miejsce dla piosenki Nicka Cave'a z filmu Sny o pociągach. Posłuchajcie tego utworu. To jedna z najpiękniejszych piosenek w naszej playliście. Nie chcę nic sugerować, po prostu zamieńcie się w słuch, a wybór sam się nasunie.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: Wśród waszych propozycji znalazłam utwór skomponowany przez Wojciecha Kilara do filmu Francisa Forda Coppoli Dracula. Całkiem niedawno cieszyłam się, że tak świetnie sobie radzi ta kompozycja w naszej cotygodniowej zabawie, która się nazywa Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A tu niechlubne miejsce w poczekalni. No tak być nie może, drodzy słuchacze. Bierzcie sprawy w swoje ręce, o ile was ten utwór wciąż zachwyca. Mnie zachwyca. Wojciech Kilar wieczny jest w naszej pamięci. Może warto oddać na niego głos, na jego muzykę. System do głosowania do waszej dyspozycji. Do niedzieli jest jeszcze trochę czasu i możemy rozkład sił nieco odmienić. Ale najpierw posłuchajmy. Muzyka z filmu Dracula.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Płyty Jowity to propozycja dla każdego, kto kocha wyjątkową, intrygującą i wartościową muzykę. Gatunek nie ma znaczenia. W każdą środę wybieramy jeden album, najczęściej premierowy, i tłumaczę, czemu po niego sięgnęłam. Jeśli jesteście ciekawi moich argumentów, to do usłyszenia. Jowita Dziedzic-Golec.
2: Płyty Jowity. Już jutro po 18.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Dzisiaj, jak zapewne dobrze wiecie, obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji na ulicę Krakowa wysłaliśmy reprezentanta RMF Classic, który z mikrofonem pytał was o to, co chcielibyście przekazać mamom w dniu ich święta. Posłuchajcie, co dla was przygotował Piotr Sadowski.
1: Co miłego powiedziałabyś swojej mamie w Dniu Matki?
2: Czuję niesamowitą wdzięczność, jak myślę o mojej mamie i bardzo jej chciałabym podziękować za wszystkie wartości, które wpoiła we mnie i w moją siostrę i za wsparcie, które teraz mam, bo sama jestem mamą i wiem, jakie to jest ważne i bardzo jej za to dziękuję.
0: Głosy mieszkańców Krakowa zebrał, przypomnę, Piotr Sadowski. W naszych mediach społecznościowych znajdziecie więcej relacji, zobaczycie naszych rozmówców. A z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs. Otóż do wygrania jest voucher o wartości 500 zł. Voucher, który możecie zrealizować w ogólnopolskiej sieci spa. Możecie go sprezentować waszej mamie. Co należy zrobić? Wystarczy wejść na profil RMF Classic na Instagramie i zostawić komentarz, co wy chcielibyście przekazać dzisiaj swoim mamom. Zgłoszenia zbieramy do końca dnia, a jedno, takie najbardziej spektakularne, zachwycające, wykazujące się kreatywnością, nagrodzimy wspomnianym voucherem do spa. Zapraszamy was do wspólnej zabawy, a wszystkim mamom składamy najpiękniejsze życzenia. Muzyka z filmu Frankenstein teraz w playliście RMF Classic. Aleksandr Desplat skomponował tę muzykę.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: Hans Zimmer. Wydawałoby się, że w naszej stacji to prawdziwy Bóg. A tymczasem jego muzyka stworzona do F1 film znajduje się w poczekalni. No to dość niechlubne miejsce. Nie wiem, co wy na to wolicie z tego filmu. Piosenkę, którą śpiewa Ed Sheeran. Wydaje mi się, że niedoceniony jest ten utwór, zwłaszcza gdy za oknem tak piękna pogoda i odpowiednia ilość decybeli przy tym utworze dodaje energii do życia. Posłuchajmy tego teraz, a wy do niedzielnego wieczora możecie zmienić notowanie tej kompozycji. Przypomnę, Hans Zimmer, bardzo cenione nazwisko wśród kompozytorów muzyki filmowej. Ja, powiedzmy, zachowuję zimną krew, jeśli pada to nazwisko, ale kiedy mowa o filmie F1, film i kierowcach Formuły 1, przestaje mieć już taką zimną krew, a ten utwór jeszcze ją podgrzewa. A zatem nastawiamy na hot i przyspieszamy.

0: reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
7: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: Wśród waszych propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic znajduje się muzyka z filmu Od góry do dołu. Miała szansę na Mozarta RMF Classic w tym roku, ale nie udało się. My natomiast wracamy do tej kompozycji, przedstawiając ją wam jako konkurencyjną. Kto wie, może po dzisiejszym wydaniu programu Rozgrzewka oddacie swój głos na ten utwór i w niedzielnym notowaniu wszystko ułoży się inaczej. I utwór z filmu Od góry do dołu nie będzie tkwił gdzieś w poczekalni, a znajdzie się wśród 20 najważniejszych miejsc. Wchodźcie do systemu do głosowania, a lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic w niedzielę od godziny 18:00.

jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. W pozostałych rolach wybitni aktorzy, światowe festiwale, kultowe produkcje, uroczyste premiery, wciągające fabuły, poruszające dokumenty. Kino w roli głównej. W podróż po różnorodnym i inspirującym świecie filmu zabiera Was Magdalena Juszczyk. Już w piątek po 14 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, cieki dał.
5: A na Dzień Mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: Odkąd zakończył się tegoroczny Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, wracam z ogromną przyjemnością do soundtracku serialu Rozdzielenie. Być może wzięliście udział w tym niesamowitym wieczorze, jakim była gala seriali. Trochę pompuję tę niesamowitość, bo sama stronie od produkcji serialowych, ale muzyka z Rozdzielenia ma naprawdę moc. Taką artystyczną. Zupełnie nie trzeba znać tej opowieści, by muzykę towarzyszącą każdemu z odcinków jakoś w swoim świecie przeżywać. Być może niepotrzebnie odsłaniam się przed wami z tymi detalami, sekretami mojego życia prywatnego. W końcu nie musicie towarzyszyć mi w wyborach filmowych, a nie serialowych, bo na tym ten mój wybór się opiera. Chodzę do kina i nie tracę czasu na produkcje serialowe. Kto jest ze mną? Niech pisze do mnie. magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Ale adrem. Rozdzielenie, produkcja serialowa na swojej ścieżce ma piosenkę, która walczy i to dzielnie na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Ma cały czas status nowości. I Monster ten utwór stworzył, a nosi on tytuł Daydream in Blue. Dla mnie to jest taka sentymentalna podróż do trochę innej dekady. A czym dla was jest ta piosenka z 20. pozycji ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic? Piszcie do mnie i słuchajcie jednocześnie. Całkiem zgrabnie to w 2026 roku brzmi.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.
1: Na zakończonym całkiem niedawno Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, po raz 19 odbywał się ten festiwal w tym roku, gościliśmy twórcę, którego muzyka teraz się pojawi. Michael Giacchino stworzył muzykę do filmu Fantastyczna Czwórka, Pierwsze Kroki. Utwór ten znajduje się w poczekalni, a wy możecie zmienić ten stan rzeczy i do niedzieli oddać swój głos w systemie do głosowania, a Jadwiga Polus albo Tytus Hołdys odnotują ten fakt podczas niedzielnego programu, który trwa na naszej antenie od godziny 18 do 20. To wy kształtujecie rozkład sił na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Do zagospodarowania jest 20 miejsc i to też wy decydujecie, jak brzmi nasza antena, przynajmniej w niedzielny wieczór. Posłuchajmy muzyki do filmu Fantastyczna Czwórka, Pierwsze Kroki. Znajdziecie ten utwór w poczekalni.

0: reklama.
1: Są takie dni, kiedy świat kończy się między kresem kanapki a trzaskiem zamykanych drzwi. I nagle wszystko, co było na zawsze, okazuje się już nieaktualne. To powieść o tym, że nawet jeśli ktoś nagle znika z twojej życiowej układanki, to czasem robi miejsce na coś nowego, czego może nie planowałaś, ale naprawdę potrzebowałaś. Bo koniec bywa całkiem niezłym początkiem. Całym światem ty. Polecam. Monika Pryśko. Tekstualna.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Obudź się z kulturą. Spokojnie wysłuchaj najświeższych faktów. Sprawdź prognozę pogody. Wypij z nami poranną kawę i zacznij dzień z energią. Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Już jutro od 7.
1: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: No dramat, dramat, drodzy słuchacze. Wykazałam się przed godziną 20 porażającą ignorancją. Ale na szczęście nie jestem na pokładzie RMF Classic osamotniona. Mamy w kwestii kompozytorów muzyki filmowej znawców tematu, znawców tego środowiska. Ja nie ukrywam, że jeśli chodzi o Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, którego 19 odsłona odbyła się ostatnio, porażona byłam faktem, że do Krakowa przyjechał Volker Bertelmann, znany jako Hauszka. Jestem wprost rozkochana w tym, co nam sprezentował w Nowej Hucie na koncercie, a także w tym, co tworzy dla kina. Zupełnie inaczej jest z autorami muzyki, którzy podpisują się nazwiskiem Giacchino. Tytus Hołdys z ręką na pulsie wykazuje się swoją fenomenalną wiedzą, a ja wam tę wiedzę, biczując się oczywiście autokrytycznie, przedstawiam i dziękuję.
2: Ludzie związani z radiem RMF Classic słuchają tego radia zawsze i wszędzie. I ja tak sobie wracałem właśnie do domu i słuchałem, jak Magda opowiada o muzyce Michaela Giacchino. I tutaj drobna korekta. Michaela miało nie być w tym roku na Festiwalu Muzyki Filmowej. Miał się pojawić jego syn. Tego syna także zresztą na FMF-ie w tym roku nie było. Troszkę się z nim łączę w bólu, ponieważ ja również byłem w tym roku nieobecny. Mam nadzieję, że i ja i Mick Giacchino na FMF-ie pojawimy się za rok.
1: Muzyka Micka Giacchino właśnie teraz w RMF Classic. Szóste miejsce ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej. To możecie podjąć taką decyzję teraz. Głosujemy na utwór z filmu Pingwin.

serial Pingwin Produkcja, 2024 rok. Ten utwór możecie znaleźć na ścieżce dźwiękowej serialu Pingwin, a był też soundtrack prezentowany podczas gali seriali na FMF-ie w tym roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wygodne buty, butelka z filtrem i europejska karta ubezpieczeniowa. Drobny bilon, mocny krem przeciwsłoneczny i maska do snorkelingu. Dopasuj zawartość do kierunku i pakuj się na wakacje pełne przygód. Słuchaj RMF Classic od poniedziałku do piątku i weź udział w zabawie Plecak pełen pomysłów. Codziennie na antenie pakujemy do niego trzy podpowiedzi. Odgadnij wakacyjny kierunek, do którego prowadzą. Opisz ciekawie ten lub swój wymarzony i zgarnij plecak pełen podróżnych gadżetów. Zapraszamy. Plecak pełen pomysłów czeka na rmfclassic.pl.
0: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Dziś obchodzimy Dzień Matki. Z tej okazji mam nadzieję, że odwiedzacie swoje rodzinne domy, składacie życzenia swoim ukochanym mamom, a my na ulicę Krakowa wysłaliśmy reprezentanta RMF Classic, który z mikrofonem pytał was o to, co chcielibyście przekazać mamom w dniu ich święta. Posłuchajcie, co przygotował dla was Piotr Sadowski, nasz wysłannik.
1: Co miłego powiedzielibyście swoim mamom w Dniu Mamy?
2: Ja moją mamę bardzo kocham. Jest śliczna, bardzo dobrze się mną zajmuje i mam bardzo wiele wspomnień wspaniałych z dzieciństwa z nią związanych.
3: No to ja też polecę takim klasykiem, że oczywiście ją bardzo kocham, ale no, że dziękuję jej przede wszystkim za wszystko. No i co? I że jak miałbym wychować swoje dzieci, to wychowałbym dokładnie tak samo, jak ona mnie wychowała, więc to myślę, że jak najbardziej dziękuję.
0: Wyobraźcie sobie, że i mnie się zdarzyło dzisiaj świętować bardzo wspaniale, bo raz, że składałam życzenia mojej mamie, dwa, że ktoś, kto jedzie właśnie odwiedzić swoją mamę w dniu jej święta, sprezentował mi paczuszkę truskawek. Wspaniale rozlewa się święto matki na również tych, którzy nie mają powodu świętować właśnie tej daty. A głosy mieszkańców Krakowa, które usłyszeliście przed chwilą, zebrał Piotr Sadowski. W naszych mediach społecznościowych znajdziecie powidok tych sytuacji. Wideo zobaczycie w mediach społecznościowych. A z okazji Dnia Matki przygotowaliśmy dla was wyjątkowy konkurs. Do wygrania voucher o wartości 500 zł do ogólnopolskiej sieci SPA. Możecie go sprezentować mamie. Wystarczy wejść na profil RMF Classic na Instagramie i zostawić komentarz, co wy chcielibyście przekazać dziś swoim mamom z okazji ich święta. Zgłoszenia zbieramy do końca dnia, a jedno z najbardziej spektakularnych może, albo jakichś ujmujących, nagrodzimy wspomnianym voucherem do SPA. Zapraszamy do tej zabawy, a wszystkim mamom składamy oczywiście najpiękniejsze życzenia. Muzyka Hani Rani teraz w RMF Classic, muzyka z filmu Wartość Sentymentalna. Film o rodzinie, jeden z najwspanialszych w ostatnich latach nakręconych.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od Warszawy po Waszyngton. Jesteśmy wszędzie. I już od 7:00 rozmawiamy o kulturze, psychologii, zdrowiu i nauce.
2: A w najnowszym odcinku Piano Odyseja o swoim nowym projekcie.

popiół. Bardzo dobrze to brzmi i wydaje mi się, że możecie wyrazić swoje wsparcie dla tej artystki, szukając jej utworu w systemie do głosowania przed listą przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A ten program już w niedzielę o 18:00.

Spodobała ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Nie był on cudem architektury i na tle innych dworków nie prezentował się ani malowniczo, ani wystawnie. Pozwalał jednak wygodnie żyć rodzinie i licznej służbie. Ochmistrzyni, lokajom i stangretom, kucharzom i guwernantkom, które towarzyszyły dzieciom przez większość dnia, często mieszkając z nimi w jednym pokoju. Przez pierwsze lata Irena i Witold nauki pobierali od francuskiej Jeannette Grosjean i Niemki Klary von Paprocki. Przystrojeni, elegancko przybrani, pachnący perfumami, umieli się pięknie wysłowić, czytali książki, mieli nauczycielki, które uczyły ich obcej mowy. Wspomina Zofia Popkowa z Małoszyc. W domu mówiło się w kilku językach, a rodzina Gombrowiczów często wyjeżdżała do zagranicznych kurortów. Małżonkowie mało czasu spędzali w swojej posiadłości, co nie podobało się konserwatywnym sąsiadom. Nie wiemy, czy to niespokojny charakter matki, czy potrzeba pokazywania się ojca powodowały, że tak chętnie zmieniali miejsce pobytu. Odwiedzali Niemcy, Austrię, Włochy, Francję i Belgię. Wakacje spędzali w Chorwacji, w Cirkwenicy nad Adriatykiem. Antonina była przewrażliwiona na punkcie zdrowia. Pobyt nad morzem miał przede wszystkim wzmocnić dzieci. Nagrodą po długiej podróży, najpierw pociągiem do Rijeki, a potem statkiem parowym do portu w Cirkwenicy, był trwający kilka tygodni pobyt w malowniczym kurorcie. Okna luksusowego hotelu Miramare wychodziły wprost na zatokę. Irena bawiła się z braćmi na plaży pod czujnym okiem opiekunek. Przyglądała się rybakom pracującym w porcie, wdychała ciepłe powietrze. Zachwycała się każdym wyrzeźbionym przez wodę kamieniem. Witold był jeszcze za mały, żeby zrozumieć egzotyczne piękno tego miejsca. Może oswajała go z rzeczywistością, zachęcała do kąpieli, ostrzegała przed jeżowcami, może była jego przewodniczką. Zimą odbycie tak dalekiej podróży było raczej niemożliwe. Dzieci zostawały w domu, a rodzice wyruszali do Warszawy na bal karnawałowy do hotelu Bristol. Po przeprowadzce do Warszawy dom w Małoszycach pełnił rolę letniej rezydencji. Tu wywożono dzieci na kurację w okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie. Posiadłość została sprzedana dopiero w 1938 roku, kilka lat po śmierci ojca. Dzisiaj stoi tam tylko pomnik, płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą głowę Witolda Gombrowicza, autorstwa Gustawa Hadyny. Dwór przed wojną kupili gospodarze z Krzczonowic. Rozebrali go, a pozyskany materiał wykorzystali do budowy szkoły. Po zabudowaniach dworskich pozostały resztki czworaków i rządcówki. W pobliżu stojącej przy drodze figury Popków, którzy kupili główną część włości Gombrowiczów, zachowały się kamienne słupy z ogrodzenia dworskiego.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklamę.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowit.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.
1: Drugie miejsce ostatniego notowania listy przebojów muzyki filmowej to utwór Hansa Zimmera. Mówiłam o nim dziś już, że jest królem muzyki filmowej. Utwór Hansa Zimmera z drugiej części filmu Duna. Ja właściwie zapomniałam już o tej produkcji, a muzyka do Duny dwójki ma się na tyle świetnie, że zajmuje drugie miejsce w naszej cotygodniowej zabawie. Tak było ostatniej niedzieli, a jak będzie w przyszłe wydanie? Sprawdźmy. Od godziny 18 albo Jadwiga Polus, albo Tytus Hołdys zasiądą przy konsolecie, ale to wy zdecydujecie, oddając głosy na poszczególne utwory, kompozycje, piosenki. Posłuchajmy tego utworu Hansa Zimmera. Kto wie, może obroni się ta druga pozycja. Tego chyba chcielibyśmy dla filmu, który naprawdę robi ogromne wrażenie.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
13: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Liderzy ostatniego zestawienia.
1: Czy trzecia pozycja to zasługa zakończonej niedawno odsłony 19. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie? Volker Bertelmann, gość tego festiwalu, z utworem z filmu Ballada o drobnym karciarzu uplasował się na trzeciej pozycji. How About the Dance? Ten utwór jest naprawdę spektakularny i w tym filmie na napisach końcowych wybrzmiewa i w ogóle jako utwór do słuchania. Mam nadzieję, że wy również macie do niego słabość i to ta słabość powoduje, że oddajecie głos na tę kompozycję, a nie obecność Volkera Bertelmanna w Krakowie. Gdyby jednak to jego przybycie na Festiwal Muzyki Filmowej sprawiło, że tak obdarowaliście ten utwór swoimi głosami, to nie ma w tym chyba nic zdrożnego, bo wizyta była naprawdę imponująca. Wizyta tego kompozytora, tego muzyka, tego człowieka, który ma też niesamowite podejście do wielu rozmaitych pozaartystycznych spraw, czego zaznaliśmy podczas spotkania z artystą w Nowej Hucie po koncercie, który już chyba na zawsze zapisał się w mojej pamięci jako jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń, choć w gruncie rzeczy kameralnych, Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Koniec zbędnego gadania. Posłuchajmy utworu z filmu Ballada o drobnym karciarzu. Trzecie miejsce na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Bardzo jestem dumna z tego, że tak się właśnie uplasował.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii. Komfort twojego domu.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.
1: Nie wiem, kiedy ten czas upłynął. Gdy witałam się z wami o godzinie 18, wydawało mi się, że tyle jeszcze godzin mamy do tego, by wspólnie przeżywać ekscytację lub rozczarowania utworami, które zaczerpnęliśmy dla was z kina. Utworami, które walczą o dominację na liście przebojów muzyki filmowej RMF Classic. A tu już 21:53, bez kilkunastu sekund i pora się żegnać. Zostawię was z piosenką, którą na ścieżce dźwiękowej filmu Springsteen Ocal mnie od nicości wykonuje Jeremy Allen White. Born in the USA, ten utwór znajduje się w poczekalni. Do niedzieli możecie oddać głos na tę piosenkę i w ten sposób wyrazić swój szacunek dla obu artystów, Bruce'a Springsteena i aktora kreującego jego postać w filmie Springsteen Ocal mnie od nicości, Jeremy Allen White. Nawiasem mówiąc, jechałam dziś metrem, a sąsiad z naprzeciwka wyglądał dosłownie jak ten aktor. Dobrego wieczoru wam życzę, tą bez znaczenia refleksją się żegnam i mam nadzieję, że muzyka, która teraz wybrzmi i też później, przyniesie wam mnóstwo satysfakcji i umili wieczór. Magda Juszczyk, do usłyszenia jutro od godziny 14:00.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Dzisiaj wiadomo, każdy powinien pamiętać o najlepszych życzeniach dla mamy, bo my wszyscy dzisiaj mamy dzień własnej mamy. Do grona najsławniejszych matek w naszej wspólnej historii niewątpliwie należy Elżbieta Rakuszanka. Rakuszanka, czyli Austriaczka. Po czesku do dzisiaj Austria to Rakousko. A Elżbieta była córką króla Niemiec i Węgier Albrechta II Habsburga i Elżbiety z cesarskiego rodu Luksemburgów. Po wczesnej śmierci obojga rodziców jako królewska sierota trafia na dwór innego Habsburga, króla Niemiec Fryderyka III. On o nią zadbał, wykształcił, próbował też znaleźć dla niej dobrą partię małżeńską. Jakoś nie wyszło, ale finalnie w 1454 roku Elżbieta została żoną naszego króla Kazimierza Jagiellończyka. W różnych podaniach kronikarze czepiają się nieco jej urody, ale ona sama pokazała, że są ważniejsze sprawy. Została i żoną króla, i królową. Byli nadzwyczaj zgodnym małżeństwem, co w czasach królewskich politycznych związków niekoniecznie było takie oczywiste. Elżbieta wiernie stała przez następne dekady u boku męża. Przeszła do historii jako matka królów, bo rzeczywiście wśród 13 urodzonych przez nią dzieci było 6 synów, z których aż 4 było królami. Najstarszy, Władysław Jagiellończyk, został królem Czech i Węgier. Elżbieta zadbała, żeby po śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka Władysław nie wysuwał pretensji do ojcowskiego polskiego tronu. W ten sposób w zgodzie umożliwiono objęcie polskiego tronu przez młodszego syna Jana Olbrachta. Potem królem Polski był kolejny jej syn Aleksander, a po nim następny Zygmunt I, który przejdzie do historii jako Zygmunt Stary. Każdą ze swoich córek wydała za godne partie. Jadwigę za księcia Bawarii, Zofię za elektora Brandenburgii, Annę za księcia Pomorskiego, Barbary za księcia Saskiego, a jej imienniczkę Elżbietę za księcia Legnickiego. Jej synami byli także święty Kazimierz, patron Polski i Litwy, a także Fryderyk, który jako duchowny został kardynałem i prymasem. Powszechnie szanowana, dobrze wspominana, dożyła prawie 70 roku życia. A skoro to Dzień Matki, to myślę, że mi Państwo nie będziecie mieli za złe, jeśli z tej okazji złożę najserdeczniejsze życzenia krakowiance Karolinie Szuster, która dopiero co, zaledwie kilka dni temu, została mamą. Wszak w dzisiejszych czasach każda matka to już nie jest na wagę złota, tylko na wagę brylantów. Więc uśmiechu i radości dla wszystkich mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tu Dariusz Stańczuk, zapraszam Was na pasjonującą wyprawę po wystawie w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
2: Odwołujemy się do słów Louisa Lumiera, który mówił: panowie, Kazimierz Pruszyński, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi.
3: Kino Polonia. Już w sobotę o 10:30 w RMF Classic.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.
2: Ścieżka dźwiękowa twojego dnia. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Piękne słońce, które nam przyświeca, ma skazy. Te skazy nazywamy plamami słonecznymi i obecność tych plam słonecznych, a także fizyka tych plam słonecznych, astrofizyka, jest w tej chwili bardzo obserwowana, dlatego że te wielkie plamy słoneczne o rozmiarach większych od Ziemi są źródłem wyrzucanych w przestrzeń cząstek elementarnych, które docierają do Ziemi, zapalają zorze polarne, ogólnie rzecz biorąc stwarzają niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla podróży kosmicznych. Człowiekiem, czy powiedzmy może ludźmi, bo właśnie akurat ważne jest, że robiło to dwóch niezależnych badaczy, ludźmi, którzy po raz pierwszy dostrzegli to, że na tarczy słonecznej, odpowiednio obserwowanej oczywiście przez odpowiednie przyrządy, są te plamy, to był Thomas Harriot, Anglik, który jako pierwszy opisał to w 1610 roku. Natomiast sławę jako odkrywca, czy jako powiedzmy kreator pojęcia plam słonecznych, zapisał się Galileusz w 1612 roku, prowadząc rozliczne badania astronomiczne. Galileusz obserwował Słońce, opisał te plamy słoneczne i wobec tego dzisiaj opisuje się je jako dzieło umysłu i obserwacji Galileusza. Natomiast Thomas Harriot, Anglik, w 1610 roku robił to wcześniej, ale po prostu był mniej sławny.

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że wcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzył!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Adam Bauman.
1: Ilona Strzałka zniknęła w przeddzień pierwszej rozprawy. Wcześniej zgłaszała stalking i groźby ze strony obojga małżonków. W aktach była jedna obdukcja. Wynikało z niej, że Krystyna pobiła kochankę do krwi. Kobieta musiała poddać się operacji plastycznej nosa. Za ten zabieg zapłacił Pękalski przelewem z małżeńskiego konta. Śledczy operacyjnie zakładali,

0: że Ilona posiada materiały wizualne z ich wspólnego udziału w imprezach typu swing, gdzie uprawiają seks grupowy. Strzałka nigdy nie dostarczyła ich na komendę. Zaginęła. Państwo pękalscy w momencie śmierci nadal byli małżeństwem. Pozew o rozwód wycofano. Kolejny slajd z kółkami. Niektórzy uczestnicy już ziewali. Jeśli ktoś jest tu za karę, może wyjść. Będzie więcej powietrza, obsztorcował zebrany holchowik. Przyjmuję też raporty o zwolnienie, jeśli wolicie drzemkę zamiast roboty. Nikt nie skomentował. Nikt nie wyszedł. Dalej niejaki Derma, gangster i drobny wataszka. Swego czasu nieudany dealer. Pracował z Białym w śląskim syndykacie Rajmunda Rejmana, pseudonim Japa, referował dalej Lisek. Łączymy go z Eweliną Psikup, byłą prostytutką i tancerką w klubach Go-Go. Tuż przed śmiercią tancerka zmieniła sądownie nazwisko na Gloria i od tej chwili tak będziemy ją nazywać, żeby nie kalać jej pamięci. Przecież nie wiadomo, czy nie żyje, padło z tyłu. Tym bardziej, odciął się Lisek. Ewelina Gloria miała się zgłosić na przesłuchanie do śląskiej komendy z materiałem, który pomógłby w rozwiązaniu sprawy Rejmana, ale zaginęła. Derma bił ją i poniżał. Nasiliło się to, kiedy kobieta wymieniła go na słynnego podróżnika. Świadkowie mówią, że wraz ze zmianą partnera życiowego Ewelina zmieniła wygląd, sposób zachowania i środowisko. Bardzo chciała odciąć się od dawnego życia. Mówiła, byłam młoda, potrzebowałam pieniędzy. Nowy partner wspierał ją w tej transformacji. Długo po niej nie płakał, rzucił ten sam policjant, który wcześniej ziewał. W bajo pisali, że spotyka się teraz z taką jedną modelką i miską. Miskę też mamy, wszedł mu w słowo Lisek. Z nią powiązaliśmy teściów, Leokadię i Wiesława Durskich.
1: Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu powieści kryminalnej Katarzyny Bondy pod tytułem Klatka dla niewinnych, wydanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy do RMF Classic jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka ma stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

0: chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.